0: punktach lotto.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklam.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

0: przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
0: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: Yeah, boom, boom, girl.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
9: Minęła 8 w Radiu Sochaczew, czas na najnowsze wiadomości.
10: Odliczamy godziny. Maja Chwanińska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załońskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa, a o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
11: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
12: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
11: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
10: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał HO 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
13: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
14: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
15: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
10: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kirył Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 13-14 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach, ale będzie cieplej po południu do 20. tu czterech. No i dzisiaj przewaga słońca, słuchajcie, tak. Co prawda momentami chmury mogą najść na to słońce i mogą się pojawić przelotne opady, na przykład między 10 a 11, czy między 13 a 14, ale generalnie dzisiaj przewaga słońca i na pewno nie będzie padało przez cały dzień. Ciśnienie umiarkowane, 1018 hektopaskali dokładnie, a wiatr również określiłbym jako umiarkowany, powieje z południowego zachodu z prędkością 10 km na godzinę.
16: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
9: Dzień dobry, Radio Sochaczew, dzień dobry w sobotę. Kto dzisiaj długo weekenduje, moi drodzy, a kto może będzie długo weekendował, jak zrobi jakieś obowiązki, jak już wszystko to, co trzeba zrobić, będzie zrobione. Sprzątanie, gotowanie, zakupy, a może coś jeszcze innego, może pracę w ogródku. Co takiego robicie? My Wam towarzyszymy. Dajcie znać na naszym Facebooku Radio Sochaczew. Najnowszy post, komentarze są Wasze. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Radio Sochaczew, dzień dobry, w sobotę, 6 czerwca, moi drodzy. Co takiego działo się w naszej historii tego dnia? No, na przykład w 1980 roku rozpoczął się pierwszy festiwal jarociński. Kto może był na tym festiwalu, kto może kojarzy, kto może jeździ regularnie, jeździł, no to dajcie znać, być może macie fajne wspomnienia z tego właśnie wydarzenia muzycznego. Co jeszcze działo się 6 czerwca? No, na przykład w Warszawie otwarto pierwszy w kraju Super Sam. To był taki sklep bardzo charakterystyczny. W Bielsku Białej z kolei w 1973 roku rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P. No, a w 1999 podczas rozgrywanych na polskich parkietach Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet reprezentacja Polski zdobyła swój jedyny dotychczas tytuł mistrzowski, pokonując w finale w Katowicach Francję. Także takie wydarzenia z Polski miały miejsce właśnie 6 czerwca. Oprócz tego imieniny obchodzą dzisiaj Paulina i Norbert, więc ich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Także Dominika, Aleksandry, Maria czy Filip to dzisiejsi solenizanci. A ja przypomnę, że do 9 macie czas, żeby wysłać ogłoszenie w naszym kąciku matrymonialnym. Tak jest. Te wysyłacie na numer 7248. Na początku piszecie Radio Sochaczew, a później treść waszego ogłoszenia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: No to tak na pobudkę. Dla wszystkich. Klasik. Hej, czy ty wiesz?

Tu Radio Sochaczew, w dzień dobry w sobotę. Bajera, obrączki szczerozłote. O, nawet się zrymowało. 21 minut po godzinie 8, a tymczasem, słuchajcie, dzisiaj 6 czerwca, z nietypowych świąt to na przykład dzień dla wszystkich fanów muzyki metalowej, czyli dzień Slayera, a to jest ikona tej właśnie muzyki. Na pewno kojarzycie ten zespół. Święto Wojsk Chemicznych to także dzisiaj, a także dzień Jojo. Chodzi o tę taką

0: łącznie razem, a później treść waszego ogłoszenia. No i właśnie w ten sposób wasze ogłoszenia trafiają do nas, a my je przedstawimy na antenie. Z kolei już za chwilę muzycznie u nas Mig, kawa na ławę. No właśnie, wszystkim tym, którzy piją kawę, smacznej kawosi. Za chwilę After Party, Bobby czy Powerplay. Radio Słuchacze.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Inwestbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
12: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
10: Reklama.

0: Wcześniej była bajera, a Obrączka 4 złotych śpiewał, że da, a teraz afterparty, że da biały welon i Obrączki 2. Także trochę tematycznie ten sobotni poranek w Radiu Sochaczew, a u nas jak zawsze moc dobrej muzyki, ale też moc konkursów.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Już teraz do wygrania voucher o wartości 30 zł, kolejne 30 zł, jeśli macie paragon, że robiliście zakupy w tym sklepie, i jeszcze 30 zł, czyli w sumie 90, za pozytywną opinię o sklepie w Googlach. No to kto chciałby wziąć udział w naszej zabawie, ten telefonuje do Radia Sochaczew 46 863 22 22. Ktoś z nami jest? Halo, dzień dobry, z kim rozmawiam?
2: Dzień dobry, Renata z tej strony.
0: Cześć, powiedz mi, jakie masz plany na ten długi weekend, jak go spędzasz, jak będziesz spędzać?
2: Szczerze to chyba tak na luziku dzisiaj. Dzień wolny od pracy, także sobota, pogoda chyba dopisze, to tak na luzie.
0: Tak na luzie, bez jakichś większych planów, nie. Trochę spontanicznie, tak. Trochę tak. Bez przejmowania się. No i super, to mi się bardzo podoba, także będziesz ładować bateryjki. Dobrze, czy jesteś gotowa na pytanie, moja droga, a propos naszego konkursu?
2: Tak, jestem gotowa.
0: To jeszcze mi powiedz, jak sobie radzisz z muzyką. Na pewno znasz muzyczne hity, prawda?
2: No powiedzmy.
0: No dobra, mam nadzieję, że nie będziesz mieć problemu. Uwaga, słuchamy.

0: No i pytanie, kto już tutaj nie mieszka?
1: Agnieszka.
0: Agnieszka, tak
1: Agnieszka
0: jest.
1: Agnieszka tutaj nie mieszka.
0: Agnieszka tutaj nie mieszka. No dobra, chciałem jeszcze utrudniać, mówić ABCD, Paulina, Maurycy, ale już tego nie robiłem. Dobrze, to w takim razie, moja droga, trafia do ciebie voucher. Czy kogoś pozdrawiamy?
1: Całe radio słuchaczew, mojego męża, syna i wszystkich słuchaczy.
0: To w takim razie dołączam się do pozdrowień, a ty się ze mną nie rozłączaj.
2: Sponsorem nagrody jest firma Kamiks, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.

0: 20 minut do 9, Radio Słuchaczy, dzień dobry, w sobotę, a już za kilka chwil kącik matrymonialny, także słuchajcie, no to jest ostatnia szansa, żebyście wzięli udział, wysłali SMS-y. Przypomnę, numer 7248, pod który wysyłacie SMS o treści Radio Słuchacze wpisane łącznie razem, a później po spacji, po przerwie treść waszego ogłoszenia, a te już za moment. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia. Karnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
4: Reklama.

Jesteś moją bajką i czadomen w Radiu Sochaczew, a teraz przyszedł czas na zapowiadany kącik matrymonialny. Witam, mam na imię Rafał, 34 lata, 177 cm wzrostu, o dobrym sercu poznam kobietę w podobnym wieku. No i Rafał zostawia oczywiście kontakt do siebie. A tymczasem również ogłoszenie od Adama. Mężczyzna pracujący stabilnie życiowo z własnym domem poszukuje pani do 55 lat z Sochaczewa lub Golic w celu bliskiego poznania, budowania poważnej relacji. Zainteresowane panie, proszę o kontakt. Liczy się szczerość, ciepło i gotowość na wspólne życie. Również kontakt do Adama. Jeśli, drogie panie, jesteście zainteresowane, no to kontaktujcie się z Radiem Sochaczew. A już za chwilę punktualnie o 9 u nas najnowsze wiadomości.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
5: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny nr 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt nr 3 Kajakowe-Lof, projekt nr 4 W rytmie oddechu lub projekt nr 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.
14: Dzień dobry, w sobotę tu Radio Sochaczew, jest 9:00.
15: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej, za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
16: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
15: No ale w nosy nad Polskę naciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirną Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
17: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
15: Początek meczu o 15.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Moi drodzy, słoneczna sobota się zapowiada, słonecznie już jest, ale przez cały dzień przede wszystkim waga tego słońca nad chmurami, które od czasu do czasu mogą się pojawić i od czasu do czasu może z nich popadać, na przykład między 10 a 11, na przykład między 13 a 14, ale to drobne, przelotne opady się mogą pojawić. Słońca jednak przewaga, aktualnie 16 stopni Celsjusza na termometrach, ale dzisiaj będzie cieplej do 23, 24, nawet późnym popołudniem. Ciśnienie umiarkowane, tak na przełomie wysokiego, 1018 hektopaskali, wiatr słaby, 10 km na godzinę zaledwie z zachodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Tak, gra dla Was Radio Sochaczew w ten sobotni poranek. Do Waszej dyspozycji, tak tylko przypomnę, w tej godzinie jest nasz numer 46 863 22 22, a to dlatego, że czekamy na Wasze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż. Kto zainteresowany ogłoszeniami, ten do nas telefonuje. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Radio Zahacze w giełda kupno-sprzedaż, to jest ten moment. No to na rozgrzewkę pierwszy słuchacz. Halo, halo, dzień dobry.
1: Posiadam na sprzedanie Kiwę Stila oryginalnego i mój telefon 788 370 200. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, a jeśli wy chcielibyście coś ogłosić, no to przypomnę 46 863 22 22, dzwońcie do nas.

0: Long and Junior, bądź moją królową. Tu Radio Sochaczew, dzień dobry w sobotę, a to czas waszych ogłoszeń. Halo, halo, dzień dobry.
1: Sprzedam działkę na ogrodach działkowych, cegiełka, 328 metrów, wszystkie media, woda, prąd, litanka zadaszona i wiata. Na działce drzewka owocowe, maliny, jeżyny, porzeczki, można uprawiać warzywa. Cena do uzgodnienia, telefon 731 564 296. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, kto jest jeszcze z nami w giełdzie kupno-sprzedaż?
2: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Sprzedam rower trójkołowy Tolek z wspomaganiem elektrycznym, mało używany. Telefon 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorower Fiata 126 lub 125. Rower dwuosobowy tandem może być do kapitalnego remontu. 797 399 522. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, a ja przypomnę, że do waszej dyspozycji jest nasz numer telefonu 46 8.

0: gogle i rękawice. Kłady i krosy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
2: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś skurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
8: Reklama.

0: Daj to głośniej. Tu Radio Sochaczew, a u nas moc konkursów. Teraz kolejny.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Już teraz do kogoś z was trafi dzbanek do filtrowania wody. Proste pytanie, prosta sprawa. Telefon do Radia Sochaczew i macie nagrodę. 46 863 22 22 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry. O, ktoś się rozłączył, także kolejna szansa dla następnej osoby. 46 863 22 22 46 863 22 22 i nagroda jest wasza, a pytanie dzisiaj jest z kategorii tych fragmentów dotyczących bajek. Tak, moi drodzy, tak, filmów animowanych, będzie to muzyka z pewnego filmu. No nie jest to Filemon i Bonifacy, przygody Filemona i Bonifacego, ale też myślę, że kreskówka, którą wiele osób może kojarzyć, zwłaszcza ze swoich lat dziecięcych, nie tylko. Myślę o tym, że nie tylko. 46 863 22 22. Czekamy na wasze telefony już teraz w konkursie w Radiu Sochaczew. A taki dzbanek do filtrowania wody, no to można komuś sprezentować na przykład, można dołożyć do prezentu, można samemu wykorzystać. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marcin.
0: Cześć. Marcinie, powiedz mi na początku, jakie masz plany na ten długi weekend, co ty porabiasz?
2: Na razie w pracy, a potem zobaczymy.
0: Dobra, jesteś gotowy na pytanie?
2: Tak.
0: Uwaga, to pytanie do ciebie jest następujące, słuchamy fragmentu. No właśnie, już odpowiedziałeś. Jeszcze raz powtórz.
2: Stróż pędzi wiatr.
0: To jest poprawna odpowiedź, to właśnie z tej bajki fragment. A więc wygrywasz w naszym konkursie, czy chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak, wszystkich słuchaczy.
0: No to w takim razie pozdrawiamy, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.

0: Tu Radio Słuchacze, w dzień dobry, w sobotę. A tymczasem giełda kupno-sprzedaż się nie zatrzymuje. Kolejne ogłoszenia macie. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami i co chce ogłosić?
1: Dzień dobry, kupię piec na ekogroszek o mocy 15 kW lub 17 kW. Mój numer telefonu 668-566-522. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, kto jest z nami? Halo, dzień dobry.
2: Sprzętam klimatyzator przenośny Alaska, wyposażony w pilot zdalnego sterowania i mój telefon 502-101-131.
0: Kolejne ogłoszenie, halo, halo.
3: Sprzedam skuter dla niepełnosprawnych. Mój numer 510-597-922. Dziękuję.
0: A jeśli chcielibyście kontakt właśnie do ogłaszających, no to 46-863-22-22. To numer do Radia Słuchacze.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
9: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606-379-346. 606-379-346.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
15: Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: I ostatnie ogłoszenie w naszej giełdzie kupna-sprzedaż. Halo, halo, dzień dobry.
2: Makity, szerokość 96 noża. Model jest ELM 3711. Podaję już numer telefonu. To jest 510-556-914. Tanio sprzedam.
1: Proszę bardzo, a już za chwilkę, punktualnie 10:00, najnowsze wiadomości.
3: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe, panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga, nowość. Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22

0: 725 03 47 www.kambis.com.pl.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
4: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
6: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
11: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew, jest 10.
13: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
14: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
13: Bo jeden dotrze, a jakże, ze szczep Rzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
15: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
11: to, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
13: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach Szlaku Baśni, Marzeń i Gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
14: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem Szlaku Baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
13: A odsłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Jak to z tą pogodą będzie w Sochaczewie okolicach? No aktualnie 16 stopni, odczuwalna na poziomie 18 i słonecznie. Ciśnienie wysokie, 1018 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z południowego zachodu z prędkością 10 km na godzinę. Słońca zdecydowanie dzisiaj więcej niż wszystkiego innego, słuchajcie, tak, i to przez cały dzień. A ta temperatura, no, jeszcze nam podskoczy wyżej, nawet do 24 kresek na plusie.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Weekend. Ona tańczy dla mnie. No bo jest weekend, no i tańczyć też można. Radio Sochaczew, dzień dobry w sobotę. A my będziemy w tej godzinie łączyć się z naszym studiem, słuchajcie, które dzisiaj stanęło na pewnym wydarzeniu. Co to za wydarzenie? No, o tym za chwilę. O tym za chwilę będziemy mówić. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Magdalena Narożna, BSME w Radiu Sochaczew. A tymczasem, no już nie trzymamy was dłużej w niepewności. Studio Radio Sochaczew stanęło na plaży miejskiej, gdzie odbywa się druga edycja wyzwania biegowego z jajem, organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz sponsorów. Zapraszamy do kibicowania. Kto chciałby zobaczyć, jak to się odbywa, no to już teraz możecie wpaść na plażę miejską. Tam też zobaczycie nasze pomarańczowe, białe studio, z którym już teraz się łączymy. Halo, halo, dzień dobry. Z kim jesteście? Kto jest z nami?
1: Audycja sponsorowana.
2: Sobota, 6 dzień czerwca, plaża miejska przy sochaczewskich bulwarach. To tu dziś odbywa się druga edycja wyzwania biegowego z jajem, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz Fermę Drobiu Jarosław Mateusiak. Witam serdecznie w studiu Radia Sochaczew Renatę Kubik, odpowiedzialną za wyzwanie biegowe z jajem z ramienia Mosi Ludzi. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: I jest Jarosław Mateusiak, sponsor główny tego wydarzenia. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
2: Tradycyjnie już jak czerwiec to plaża miejska. Mówię tradycyjnie, bo nie pierwszy raz jesteśmy właśnie w tym miejscu na wyzwaniu biegowym z jajem.
3: Tak, kochani, to jest kolejne wyzwanie biegowe z jajem na plaży, a drugie wyzwanie w tym roku. Bardzo się cieszę, że pogoda się utrzymuje, ale to już mamy tradycyjnie zapisane gdzieś tam w niebie, że na miejskich imprezach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pogoda jest, więc zacznie padać dopiero jak skończymy.
2: No, oby tak było, choć wczoraj ten deszcz trochę pomyślałem, że jednak spłata tutaj figle, ale jest, tak jak Renata powiedziała, pięknie, słonecznie, naprawdę bardzo przyjemnie. Druga edycja i drugi raz Ferma Drobiu Mateusiak jest z nami, główny sponsor, który przygotował dzisiaj bardzo ciekawe nagrody.
4: Nagrody są specjalne po raz drugi w tym roku. Mamy specjalne kury dla każdego zwycięzcy, dla każdej osoby z podium. Mało tego, idziemy dalej, zapraszamy firmy, które mają też swoje nagrody przeznaczyły, tak jak Skynet, firma Stefanko, firma Dehoś, Fast Service, WOP i Piłkarskie Orły oraz Pizzeria Koziołek także swoje gadżety przygotowały, więc mamy naprawdę multum nagród, nie tylko dla zwycięzców, ale po prostu dla samych uczestników.
2: No właśnie, ilość firmy, tych partnerów, która jest na wyzwaniu biegowym z jajem, z każdą edycją się powiększa. To jest budujące, to jest dobre, że chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Tutaj główna zasługa oczywiście Jarosława Mateusiaka. Jak to się robi, że tyle firmy jest dziś razem z nami?
4: Pokazuje się, że warto pomagać, warto inwestować w rozwój dzieci, sportowców. I firmy bardzo chętnie wchodzą w współpracę z nami, bo mogą się po pierwsze pokazać i pokazują, że sport to jest ważna inicjatywa w społeczeństwie. I mamy coraz więcej właśnie tych partnerów.
2: Dziś ponad 160 uczestników na wyzwaniu biegowym na plaży miejskiej. W jakich konkurencjach będzie toczyła się dziś rywalizacja?
3: Mamy dzisiaj 6 kategorii, bo zwiększyliśmy kategorie wiekowe na pierwszym wyzwaniu tegorocznym, więc mamy pędzące kurczaki, to są najmłodsi 2-3-latka, turbomikrusy 4-6 lat, rakiety na luzie 7-9, ninja w trampkach 10-12, zbuntowani sprinterzy 13-15 i kategoria Open, co mnie podkusiło, żeby się zapisać.
2: Rywalizacja będzie toczyła się gdzieś do godziny 13. Zachęcamy do tego, żeby przyjechać tutaj na plażę miejską, na bulwary i dopingować tych młodszych i starszych uczestników, którzy dziś zgłosili się do wyzwania biegowego z jajem.
1: Była to audycja sponsorowana.
0: A ze studiem plenerowym Radio Sochaczew na plaży miejskiej będziemy się jeszcze łączyć. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
14: Reklama.

powiedzcie mi, czy da się ten utwór usłyszeć i go nie zanucić? Albo nie zaśpiewać razem z Bogdanem Borowskim? No ja nie znam takiej osoby, która by tego nie zrobiła. O tobie, kochana, w Radiu Sochacze. Dzień dobry. W sobotę. Słuchajcie w tej godzinie o wydarzeniach weekendowych. No na przykład jednym z nich jest wyzwanie biegowe z jajem organizowane na plaży miejskiej w Sochaczewie. Kogo jeszcze tam nie ma? A kto chciałby zobaczyć, jak ci najmłodsi oraz ci troszkę starsi rywalizują w różnych konkurencjach, no to warto zajrzeć, warto kibicować, warto zobaczyć, warto się przejść. Tym bardziej, że piękna pogoda, która dopisuje, no to te spacery są jak najbardziej wskazane. Już za chwilę po raz kolejny będziemy łączyć się z Tomkiem Marciniakiem, który tam dzisiaj z naszym studiem plenerowym i już za moment kolejna rozmowa. Kolejni goście do naszego studia trafiają. Już za chwilę sprawdzimy, co tam słychać właśnie podczas tego wyzwania biegowego z jajem. Zostańcie na 94 i 9 FM i bądźcie na bieżąco.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Audycja sponsorowana.
2: Witamy po raz kolejny ze studia Radia Sochaczew, które dziś gości na plaży miejskiej w Sochaczewie, bo to tu odbywa się druga edycja wyzwania biegowego z jajem, organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz fermę drobiu Jarosław Mateusiak. Wiele firm dziś przyjęło zaproszenie od tych najmłodszych, żeby być razem z nimi. Jedną z nich jest m.in. firma Skynet Internet Światłowodowy, a w studiu witam Łukasza Bogdana, kierownika do spraw rozwoju terytorialnego. Dzień dobry.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Proszę opowiedzieć o tym, czym firma Skynet zajmuje się na co dzień, jeżeli chodzi o swój produkt.
3: Firma Skynet dostarcza do domów, ale również do firm internet światłowodowy. Najszybszy w całym województwie mazowieckim.
2: Jesteście na naszym rynku już od jakiegoś czasu i cały czas z postępem, można powiedzieć, rozwijacie się, co oczywiście cieszy.
3: Na rynku telekomunikacyjnym jesteśmy od ponad 20 lat, od ponad 2 lat, co nas również bardzo cieszy, jesteśmy na rynku sochaczewskim.
2: Co firma Skynet proponuje w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o swoje produkty?
3: W pierwszej kolejności staramy zaspokoić się potrzeby klientów dotyczące internetu. W dalszej kolejności są to potrzeby dotyczące usług telekomunikacyjnych, chociażby telefon komórkowy, telefon stacjonarny, a dalsze plany, oczywiście firma ma rozwój, jest w tej chwili bardzo intensywny i już kolejne produkty, myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli przedstawić Państwu.
2: Do kogo skierowana jest oferta? Pytam o zwykłego mieszkańca Sochaczewa, tak zwanego Kowalskiego, czy firmy, instytucje?
3: Zwykły Kowalski oraz firmy, instytucje. Powiedzmy sobie szczerze, internet w dzisiejszych czasach jest obok jedzenia, obok powietrza, obok wszystkich takich potrzeb, które musimy zaspokoić w pierwszej kolejności. Jest również, powiedzmy,
2: potrzebne do egzystencji.
3: Tak jest.
2: Zapraszamy serdecznie. Firma Skynet ma swój namiot tutaj na plaży miejskiej. Jest razem z nami, można przyjść, porozmawiać. Panowie na pewno podpowiedzą, doradzą, zaproponują. A dla najmłodszych też jest, widzę, przygotowana atrakcja. Nie jest to internet, co to jest takiego? Rzutki jakieś widzę tutaj z naszego studia, tak?
3: Tak jest. Dla najmłodszych mamy konkurs. Celujemy i wygrywamy nagrody. Jeżeli trafisz rzutką w dziurkę, wygrywasz przypisaną do niej nagrodę.
2: Zapraszamy serdecznie tutaj na plażę miejską, gdzie cały czas trwa wyzwanie biegowe z jajem.
1: Była to audycja sponsorowana.
0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
5: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
6: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
3: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
8: Reklama.

Benji Nye. 10 minut do 11, tu Radio Słuchacz, dzień dobry, w sobotę. Pytam was na naszym Facebooku o to, co dzisiaj robicie, co planujecie. No i na przykład o takim śniadanku czy kawce w plenerze rozmawiamy sobie, bo Robert powiedział, że jak najbardziej kawka w plenerze zdecydowanie. Artur wysłał zdjęcie kawy i śniadania właśnie nad jakimś zbiornikiem wodnym, także no to jest zdecydowanie inaczej, lepiej smakuje taka kawa czy też śniadanko w plenerze właśnie. Co takiego robicie w sobotę i co zamierzacie robić, o tym piszcie na naszym Facebooku, a my będziemy się jeszcze łączyć między innymi z Tomkiem Marciniakiem, czyli z naszym studiem plenerowym. To po 11, a punktualnie o 11 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Do tego czasu Ines Sigma, za chwilę także Red Queen, Jestem jedną na milion.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych.

0: super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotos, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji i oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
12: Reklama.
13: Punktualnie 11.
14: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
15: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, no będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
14: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
16: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
14: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
17: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: No, teraz to jest 20 stopni Celsjusza, odczuwalne nawet na poziomie 22, a jeszcze trochę cieplej będzie, do 24 dzisiaj kresek na plusie. To późnym popołudniem. Słońca sporo, mimo że chmury też się mogą od czasu do czasu przydarzyć i nam to słońce zakryć, to jednak przewadze właśnie ono. Ciśnienie wysokie, 1018 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powiew z prędkością 12 km na godzinę z południowego zachodu.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Dzień dobry w sobotę, dzień dobry. Tu Radio Sochaczew, jesteśmy z Wami niezależnie od tego, co robicie, czy macie jakieś obowiązki, czy już się relaksujecie, no to gramy najlepszą muzykę, a w tej godzinie także będziemy łączyć się ponownie z naszym studiem plenerowym, które dzisiaj na plaży miejskiej w Sochaczewie, a to w związku z wydarzeniem, czyli z wyzwaniem biegowym z jajem. O tym za chwilę. Łobuzy. Na początek 11. Ona czuje we mnie pieniądz. Ależ to jest przebój. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry.

0: Tu Radio Sochaczew, a tymczasem na plaży miejskiej w Sochaczewie odbywa się druga edycja wyzwania biegowego z jajem. Na miejscu nasze studio plenerowe, z którym już teraz się łączymy.
1: Audycja sponsorowana.
2: Kolejne nasze łączenie ze studia Radia Sochaczew, które dziś gości na plaży miejskiej, bo to tu odbywa się druga w tym roku edycja wyzwania biegowego z jajem. 6 kategorii przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W tym momencie, kiedy mówię do Państwa te słowa, jest kategoria rakiety na luzie, czyli dzieci w wieku od 7 do 9 lat. A z nami w studium Ewelina Stefaniak, wiceprezes sochaczewskiego WOPR. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Jesteśmy nad Bzurą, no to WOPR musi być, prawda?
3: No nieodłącznie, od wielu lat to nasze miejsce działania i zachęcania wszystkich mieszkańców Sochaczewa do aktywności fizycznej, plenerowej.
2: Byliście na wyzwaniu biegowym w tamtym roku na basenie Orka. Dziś jesteście z całym oprzyrządowaniem. Motorówka WOPR Sochaczew jest razem z nami. Widzę, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
3: Tak, zachęcamy naszą młodzież, tą najmłodszą, do tego, aby zapoznali się z tym, że nad Bzurą nie tylko możemy leżeć na piachu, ale korzystać też z różnego rodzaju aktywności wodnych. Promujemy tutaj pływanie deskami SUP, kajakami, tym, co możemy robić nad Bzurą. Natomiast w dniu dzisiejszym wspieramy tutaj wyzwanie biegowe z jajem. Jedna z najciekawszych aktywności cyklicznych, które się dzieją w naszym mieście. Jak nad Bzurą, no to WOPR musi być.
2: Zbliżają się wakacje, za chwilę rozpoczną się wyjazdy, także nad wodę. Wy nie tylko prezentujecie swój sprzęt, ale też edukujecie o tym, co trzeba robić nad wodą, czego nie wolno robić nad wodą, bo może się to skończyć po prostu tragicznie.
3: Przede wszystkim naszą główną misją społeczną jest edukacja i profilaktyka, bo jeżeli dobrze działamy w tym obszarze, to te obszary sportowe i fizyczne gdzieś tam nie kuleją, tak? Prowadzimy działania profilaktyczne w szkołach, również tutaj nad Bzurą, we wszystkich szkołach powiatu sochaczewskiego. W zeszłym roku mieliśmy cykl ponad 40 spotkań w szkołach. W tym roku niestety nie starczyło nam na to czasu, ponieważ jesteśmy zaangażowani w inne aktywności społeczne. Natomiast zachęcamy wszystkich do korzystania z tego programu profilaktycznego, jaki przygotował WOPR, Zarząd Główny oraz WOPR Sochaczew. I jesteśmy wspierani tutaj bardzo mocno w tej profilaktyce przez Stowarzyszenie Wspieramy Sportowe Cele, gdzie dziękujemy serdecznie panu Jarkowi za życzliwość.
2: A my zachęcamy do tego, żeby przyjść i porozmawiać z przedstawicielami WOPR Sochaczew, bo taka edukacja od najmłodszych lat jest po prostu bardzo ważna, do czego my oczywiście zachęcamy. Ewelina Stefaniak, wiceprezes sochaczewskiego WOPR, była gościem w studiu Radia Sochaczew. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Była to audycja sponsorowana.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl. To się

0: Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
11: Reklama.

0: Od lat poznaje świat. Radio Słuchacz, dzień dobry w sobotę, a już teraz czas na konkurs, moi drodzy. Coś dla tych, którzy myślą już powoli o obiedzie.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
0: Tak jest, bo już teraz ktoś z was będzie miał szansę wygrać na naszej antenie voucher o wartości 50 zł do da Grasso Sochaczew właśnie na pizzę. Kto chciałby wziąć udział w naszej zabawie, ten telefonuje do Radia Sochaczew 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, z tej strony Łukasz.
0: Cześć, powiedz mi na początku, co robisz w ten długi weekend? Jakie masz plany, co robisz?
2: A na obecną chwilę porządki w domu i tak naprawdę nie mam planów na później.
0: Okej, czyli tak na spontanie, na freestylu.
2: Tak.
0: Trochę obowiązków, trochę odpoczynku, mam nadzieję, że też będzie.
2: Tak.
0: W porządku, dobrze. To w takim razie pytanie do ciebie jest, a propos naszego konkursu, jaki jest główny składnik pizzy Basilico u naszego sponsora?
2: Basilico? No to myślę, że bazylia.
0: No i właśnie o to chodzi, tak jest, bo to w nazwie się zawarło, także trafiłeś w ten główny składnik, nie wymieniłeś innego, więc trafia do ciebie voucher na pizzę.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo się cieszę. Czy kogoś pozdrawiamy, będąc na antenie?
2: Tak, swoją partnerkę Wiktorię oraz rodziców.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.

0: A tymczasem w Radiu Schaczew łączymy się ponownie z naszym plenerowym studiem, które przypomnę na wyzwaniu biegowym z jajem na plaży miejskiej w Sochaczewie. Halo, halo Tomku.
1: Audycja sponsorowana.
2: Kolejne nasze łączenie ze studia Radia Sochaczew, które dziś gości na plaży miejskiej tu na sochaczewskich bulwarach. Odbywa się druga w tym roku edycja wyzwania biegowego z jajem, organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz Fermę Drobiu. Mateusiak w naszym studiu. Witam serdecznie Paulinę Czajkow, przedstawiciela firmy Stefanko. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Firma Stefanko rozpoczyna już za chwilę swoją działalność w powiecie sochaczewskim. Będziecie produkować beton od fundamentów aż po mosty, jak głosi wasze hasło. Piękny czerwony namiot lśni tu w słońcu na naszych bulwarach. Proszę powiedzieć, czym firma Stefanko zajmuje się tak szczegółowo?
3: No cóż, jako Stefanko jesteśmy dumni, że od lat dostarczamy fundamenty pod tak dużą ilość inwestycji. I to dosłownie. Jesteśmy nowoczesnym i w pełni niezależnym producentem najwyższej jakości betonu towarowego. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim nowoczesny, w pełni skomputeryzowany proces produkcji, który gwarantuje powtarzalność i doskonałe parametry pod każdą inwestycję. Dysponujemy nowoczesną flotą betonu mieszerek pomp, dlatego zapewniamy nie tylko świetny produkt, ale też terminowy i bezpieczny transport. Prosto na plac budowy. Niezależnie od tego, czy budują Państwo dom jednorodzinny, czy realizują ogromną inwestycję komercyjną, Stefanko to solidny partner na lata. Zapraszamy do kontaktu i na naszą stronę internetową stefanko.pl.
2: Wasza siedziba będzie miała miejsce w miejscowości Sielice, to jest DK50 w kierunku Wiskitek. Jak można się teraz skontaktować z Wami, jeżeli ktoś byłby zainteresowany betonem?
3: Jeśli chodzi o kontakt, to jak najbardziej można się sprawdzić numer telefonu na stronie internetowej i tam jest jeden ogólny telefon i trzeba będzie wybrać po prostu numer, aby skontaktować się z właściwym oddziałem.
2: Albo przyjść tu na bulwary i porozmawiać z przedstawicielami firmy Stefanko, która przyjęła zaproszenie od organizatorów i jest tutaj razem z nami. Firma ma przygotowane też różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych, no bo w końcu tutaj dzieci są dziś najważniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przypomnę, gościliśmy Paulinę Czajkowską, przedstawiciela firmy Stefanko. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Była to audycja sponsorowana. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
9: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś skurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Reklama.

Jeansy, Vegas w Radio Sochacze. 10 minut, a właściwie 9 do 12. Ja tak was pytam dzisiaj o wasze plany na weekend. No ale myślę, że cała Polska będzie miała jeden plan, niezależnie od tego, co będzie robiła, co to w trakcie będzie sprawdzała to, co się wydarzy na turnieju Rolanda Garrosa. No bo przecież Maja Chwalińska za 3 godziny zmierzy się w finale, finału French Open. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, ale już teraz cały kraj na to czeka, już teraz wszyscy zastanawiają się, jak to będzie. Przypominamy, że zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrejewą. No i za chwilę punktualnie o 12, także najnowsze wiadomości, gdzie przeniesiemy się właśnie tam i sprawdzimy, jakie są opinie ekspertów i przewidywania przed tym spotkaniem. Radio Sochaczew.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew w samo południe.
13: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
14: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
13: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
15: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
13: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą. Czym więcej z Paryża, Przemysław Pozowski.
16: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
14: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
16: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
17: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
13: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: No to sprawdzamy. Słuchajcie, jak będzie po południu? No bo już po 12. 24 stopnie Celsjusza to jest ta temperatura odczuwalna, a później z biegiem dnia jeszcze więcej może być. Na termometrach zobaczymy 24, więc ta odczuwalna nawet do 26, słuchajcie. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 11 km na godzinę, ale to maksymalnie, mocniej raczej nie będzie wiało. No i tutaj patrzę, a te najnowsze prognozy pogody, że gdzieś te opady deszczu, które były jeszcze rano zapowiadane, się rozmyły, to znaczy jest szansa, że dzisiaj deszcz nie popada.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew. A w tej godzinie to jest godzina pozdrowień, moi drodzy, także jeśli chcielibyście kogoś pozdrowić, no to możecie to zrobić. Albo SMS-owo na numer 7248 o treści Radio Sochaczew, albo na naszym Facebooku na przykład w wiadomościach prywatnych.

0: Mig i krótka historia w Radiu Słuchacze. A tymczasem Bożena pozdrawia Gosię, Renatę, panią Ewę i pana Krzysztofa. To pozdrowienie od Bożeny. Z kolei Magdalena pisze, że chciałam pozdrowić swojego męża Mirka. No więc pozdrawiamy serdecznie męża Mirka. Magdalena bardzo serdecznie go pozdrawia. Tak, a my teraz łączymy się ponownie ze studiem plenerowym Radia Słuchacze, w które dzisiaj na wyzwaniu biegowym z jajem. Halo, halo Tomku.
1: Audycja sponsorowana.
2: Wyzwanie biegowe z jajem na plaży miejskiej trwa w najlepsze. Frekwencja cieszy. Ponad 160 uczestników przyjęło dziś zaproszenie od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz Fermy Drobiu Mateusiak. Wśród partnerów, którzy są razem z nami, zaproszenie przyjęła firma The Hays. W studiu przedstawiciel tej firmy Kamil Razik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Panie
2: Czym
3: Tomaszu.
2: Firma The Hays się zajmuje się na co dzień?
3: Zajmujemy się profesjonalnym odżywianiem zwierząt hodowlanych. Współpracujemy z fermą Mateusiak i zajmujemy się odżywianiem kur.
2: Jak się zapytam, co kury najchętniej jedzą, to jaką dostanę odpowiedź?
3: Tak naprawdę są to zboża oraz naturalne produkty, które znajdują się w mieszance.
2: Dosyć mocno współpracujecie z fermą Drobiu Mateusiak, no bo tych kur też trzeba wyżywić sporo.
3: Przede wszystkim z fermą Mateusiak współpracujemy, ponieważ bardzo podoba nam się, że wspiera sportowe inicjatywy. Mamy ten sam cel, propagujemy jedzenie jajek, ponieważ jajka są jednymi z najzdrowszych produktów. Tak naprawdę są superfoods, mają masę witamin, aminokwasów. Zachęcamy, aby je jeść codziennie. Ferma Mateusiak, jak widać, no, propaguje, organizuje wszelkiego rodzaju inicjatywy, konkursy i sportowe wyzwania. Dlatego chcemy w tym uczestniczyć i brać udział.
2: Po raz drugi jesteście na wyzwaniu biegowym z jajem. Pierwszy raz było to w listopadzie na zakończenie tamtej edycji. Były przygotowane atrakcje dla dzieci. Dzisiaj też pod waszym namiotem, który bardzo ładnie się prezentuje, jest sporo atrakcji. Co tam jest?
3: Tak więc przedstawiamy, to jest kolejny raz quizy na tematy jajek. Pytamy na przykład pytania typu, ile jaj kura znosi w ciągu roku, jakiego koloru mogą być skorupy jaj, jak długo można przechowywać jajo w lodówce. Dzieciaki są naprawdę zainteresowane, uczą się, także jest to zabawa i nauka w jednym. A przy okazji dajemy fajne gadżety.
2: Tak, te gadżety są cały czas dostępne, także zapraszamy najmłodszych słuchaczy Radia Słuchacze. Można przyjść pod namiot firmy The Hays, między innymi i taki sobie gadżet wziąć na pamiątkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, w studiu Radia Słuchacze gościliśmy Kamila Razika z firmy The Hays. Zachęcamy do odwiedzania plaży miejskiej, bo cały czas trwa tutaj wyzwanie biegowe z jajem.
1: Była to

0: Więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbet. I to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
7: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: już teraz ponowne łączenie na linii Radio Sochaczew i nasze studio plenerowe na plaży miejskiej, gdzie odbywa się druga edycja wyzwania biegowego z jajem. Halo, halo, Tomek Marciniak i jego goście.
1: Audycja sponsorowana.
2: Witamy po raz kolejny ze studia Radia Sochaczew. Dziś przypomnę, jesteśmy na plaży miejskiej. Piękna, słoneczna pogoda przywitała tu wszystkich uczestników i zaproszonych gości, a wśród nich są przedstawicielki firmy Fast Service, Violetta Tomaszkiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Agnieszka Kazimierczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Obie panie to koordynatorki do spraw zatrudnienia. Firma Fast Service działa na rynku sochaczewskim i nie tylko od ponad 20 lat. Proszę powiedzieć, jakich osób w tym momencie i na jakie stanowiska poszukujecie?
3: W chwili obecnej poszukujemy pracowników magazynowych. Poszukujemy do magazynów w Gnatowicach, w Błoniu, pracowników produkcji, do okolicznych firm.
2: A gdzie można, oprócz dnia dzisiejszego, jeżeli ktoś nie mógłby w tym momencie podejść do waszego namiotu i porozmawiać na temat zatrudnienia, to jak może się z wami skontaktować?
3: Ziemowita 3 w Sochaczewie, zapraszamy, tam jest nasze biuro. Czynne jest codziennie od 8 do godziny 16. Jeżeli ktoś się zgłosi, każdy udzieli mu informacji, każdy pomoże znaleźć nową pracę.

0: Czy pracowników magazynowych, czy są w tym momencie te wolne wakaty na inne stanowiska?
1: Na chwilę obecną tylko pracownicy magazynowi, ale jeżeli coś jeszcze za chwilę będzie, to na pewno informacja będzie udzielona na Ziemowita 3.
0: Dzisiaj macie stoisko na wyzwaniu biegowym z jajem, tam widzę,
1: tak,
0: że cieszy się bardzo dużą popularnością, bo i gadżety przygotowane,
1: tak,
0: specjalnie
1: dla
0: najmłodszych. Co tam macie?
1: Przygotowaliśmy gadżety, przygotowaliśmy balony, przygotowaliśmy długopisy, ołówki. Smycze takie, również przygotowywaliśmy prezenty i podarunki dla wygranych dzieciaczków.
0: Zapraszamy serdecznie, można podejść do firmy Fast Service, ona jest razem z nami na wyzwaniu biegowym z jajem. Ja przypomnę, że dziś rywalizacja toczy się w 6 kategoriach: pędzące kurczaki, turbo mikrusy, rakiety na luzie, ninja w trampkach, zbuntowani sprinterzy i kategoria Open 16+, zatytułowana Co mnie podkusiło, żeby się zapisać. No mnie raczej nic nie podkusi do tego, żeby się zapisać, ale kto wie, jeszcze do kategorii Open trochę czasu pozostało. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, gościliśmy dwie panie z firmy Fast Service, czyli panią Violettę Tomaszkiewicz i Agnieszkę Kazimierczak, koordynatorki do spraw zatrudnienia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Była to audycja sponsorowana.

0: No i się zaczęło Markus P. w Radiu SHTF, a już teraz czas na kolejne wasze pozdrowienia. Tym razem pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, dla prowadzącego, dla Gosi, Renaty, Bożeny, pani Ewy i pana Krzysztofa. Pozdrawiamy serdecznie. A jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, no to najszybsza droga, na przykład wiadomości prywatne na Facebooku Radia SHTF.
1: Radio SHTF. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
1: Reklama.

Radio Słuchacze, w to sobotnie popołudnie, a tymczasem pozdrowienia dla wszystkich kierujących się do Sopotu od Daniela. Jak dobrze wiecie, Orlen Orka Sochaczew dzisiaj z Ogniwem Sopot gra na wyjeździe. O 16 rozpocznie się to spotkanie, więc wszystkich sochaczewian, którzy do Sopotu się kierują, pozdrawiamy. A pozdrawiamy również szczególnie Julkę, Kasię, Piotrka i Daniela. I tutaj specjalnie w upominku muzycznym taki oto prezent. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. A za kilka chwil, za 9 minut, punktualnie o 13:00, najnowsze wiadomości.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 6 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16 zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.
7: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
7: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrijewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
9: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
7: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie: papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
10: Audycja sponsorowana.
11: To nasze ostatnie łączenie ze studia Radia Sochaczew, które dziś gości na plaży miejskiej, bo to tu odbywało się wyzwanie biegowe z jajem organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz Fermę Drobiu Mateusiak z Czerwonki. Parcel w naszym studiu na sam koniec. Główna pomysłodawczyni i organizatorka tego wydarzenia z ramienia Mosiru, Renata Kubik. Jakie wrażenia po dzisiejszym rywalizacji?
12: Kochany panie Tomaszu, naprawdę fantastyczna impreza, fantastyczna pogoda, fantastyczni ludzie. Ubawiłam się dzisiaj niesamowicie. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Troszkę nam się to wszystko przeciąga w czasie, ale nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Po prostu naprawdę fantastyczna edycja. Chyba jedna z najlepszych edycji na plaży, bo to jest trzecia bodajże edycja plażowa, ale ta jest na pewno najliczniejsza i, no i jedna z liczniejszych edycji w ogóle w całym cyklu.
11: Trzecia edycja, czyli jest to już kontynuacja, bo ten pomysł, żeby wyjść na bulwary, na plażę miejską się po prostu sprawdził.
12: Tak, sprawdził się. My chcieliśmy w ogóle zorganizować wszystkie wyzwania na każdym z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Plaża miejska była pod naszym zarządem, więc przyszliśmy też tu i na plażę. Będzie karwowo, będzie pływalnia, będzie w przyszłości zapewne i chodaków. Na razie to jest teren budowy, ale chcemy wszystkie nasze obiekty pokazać mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom, dlatego robimy imprezy na tych obiektach.
11: To druga edycja w 2026 roku, nie ostatnia. W takim razie zapytam, kiedy i gdzie będą odbywały się kolejne i ile jest ich zaplanowanych na ten rok?
12: Kochani, w tym roku jeszcze przed nami trzy edycje. Pierwsza będzie w lipcu, to będzie, tak, trzy edycje. Pierwsza będzie w lipcu w Karwowie na obiektach przy ulicy Rumiankowej. Tam mamy i teren leśny, i boisko, także fantastyczne, przygotowane teraz przez mieszkańców boisko. Nie będziemy go niszczyć oczywiście, ale wokół tego boiska będziemy biegać. Jest teren leśny. Później spotykamy się na pływalni Orka w Sochaczewie, to będzie w sierpniu. Ustalamy na razie datę, bo chcemy, żeby był obecny na tym nasz główny sponsor. Ustalamy więc datę tego wydarzenia. I kolejne wyzwanie, trzeba będzie na nie chwilę poczekać, bo dopiero w listopadzie podsumowanie całego cyklu w hali sportowej przy ulicy Kuzocińskiego 2. No myślę, że w listopadzie nie będzie tak ciepło, jak teraz mieliśmy w marcu, kiedy zaczynaliśmy, ale kto wie, może też zrobimy edycję otwartą na zewnątrz. Jeżeli nie, to znowu zapraszamy na dmuchane tory przeszkód.
11: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Miło było nam gościć tu na wyzwaniu biegowym z jajem. Frekwencja naprawdę rekordowa, ale też rekordowa, jeżeli chodzi o firmy, które partnerów, którzy byli tutaj razem z nami. Skynet, betoniarnia Stefanko, Fast Service Sochaczew, The Hayes czy WOPR Sochaczew. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, gościliśmy Renatę Kubik z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, główną organizatorkę wyzwania biegowego z jajem. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję również, zapraszam na kolejne imprezy.
10: Była to audycja sponsorowana.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka, co podkreślił Kuba Milewski, zanim wszedł do studia. Nie wiem, czy oczekujesz jakiejś niespodzianki
2: z tej okazji. Tak, życzę. Majki Jeżowskiej piosenkę poproszę, zamawiam.
1: Może da się załatwić.
2: Dobrze.
1: Audycja Kinożercy, witamy. Właśnie dzień dobry. Kuba Milewski z Kina Odeon jest z nami. No to nie wiem, czy może skupimy się w takim razie na tym, co około tutaj Dnia Dziecka będzie się działo kinowo. Czy są już jakieś atrakcje? Proszę bardzo.
2: Atrakcje są zawsze, jak to w kinie Odeon. Natomiast my będziemy rozmawiać już nieco o dalszym okresie, od 5 czerwca.
1: Okay.
2: Ale też są filmy dla najmłodszych, i dla nieco starszych dzieci, i dla tych najstarszych, bo w każdym z nas przecież jest pierwiastek dziecka.
1: Tak jest.
2: Więc tak, dla wszystkich życzenia z okazji Dnia Dziecka.
1: Przesyłamy.
2: Takie, tak, najlepsze filmowe. Niech to życie będzie jak film, czasami radosne,
1: bajka.
2: Smutne, taka najpiękniejsza bajka z happy endem,
1: tak.
2: Zawsze, ze szczęśliwym zakończeniem. No to co mamy? Władcy Wszechświata. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu, czyli seria Masters of the Universe. Wiem, że ty nie oglądałeś, bo to lata mojej młodości, jednak troszkę się wiekowo minęliśmy.
1: No nie,
2: o jedną
1: niespełna dekada.
2: Tak. Ale to już dużo na filmach, czy nie tylko. No i He-Man, tak? He-Man na dużym ekranie powraca z nową serią. No i oczywiście Adam, którym jest księciem Eterni, ma swój magiczny miecz i jak wymówi magiczne słowa na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj, staje się herosem. No okay. I oczywiście uratować musi swój świat, swoją planetę, czyli Eternię, i stawia czoło okrutnemu Szkieletorowi. Także serdecznie zapraszam, bo to bajka właśnie dla tych fanów, którzy He-Mana oglądali. Tam były wszystko, figurki, pojazdy, zamek. Cały świat można było zbudować kiedyś zabawkowy.
1: Masz takie rzeczy u siebie?
2: Nie mam, ale miałem He-Mana i miałem Szkieletora. Pamiętam to doskonale, no bo to przeżycie, nie? W latach
1: 80. Myślałem, że z pokolenia na pokolenie będziesz przekazywał.
2: Aż tak daleko, nie? Natomiast tak, He-Man był jedną z moich ulubionych bajek, więc ja się na pewno wybiorę. I do tego namawiam także państwa. No i straszny film, część szósta. No po 13 latach od piątej części, czyli troszkę przerwy
1: trzeba
2: było.
1: Trzeba było poczekać, tak.
2: Dokładnie tak. Udział dwóch przyjaciół tutaj po raz kolejny wpada w sam środek chaosu. I znowu zabójcy, potwory i nadprzyrodzone istoty, jak to w strasznym filmie, czyli trochę z przymrużeniem.
1: Tak, bo tam
2: oka.
1: Spora dawka humoru, mimo że to jest taki,
2: tak,
1: nie
2: to
1: wiem
2: jest
1: jak
2: satyra,
1: nazwać
2: satyra, takie
1: właśnie
2: na kino grozy
1: filmu,
2: chyba.
1: Tak.
2: Komedia, horror komedia. Tak
1: horror
2: to,
1: komediowy, okay.
2: Horror
1: chyba
2: komediowy,
1: tak,
2: o, no. Tak byśmy to określili.
1: Właśnie szukałem gdzieś tam, szufladka mi się chciała wysunąć z tyłu głowy.
2: Dla fanów gatunku i dla fanów serii wraca jeden z aktorów, który grał w pierwszej części, więc on wraca teraz. To już chyba po 25 latach, z tego co dobrze pamiętam.
1: No to dla fanów zdecydowanie.
2: Tak, czyli Ghostface pojawi się na ekranie. Tak, bo to jest motyw przewodni tego filmu. No i legendarna czwórka, czyli Cindy, Brenda, Ray i Shorty, muszą jeszcze raz połączyć siły, aby opanować te sytuacje, które wokół nich się wydarzają. No i na koniec Amazing Digital Circus The Last Act, czyli to, co też rozmawialiśmy tydzień temu.
1: Tak.
2: Premiera niebawem od 7 do 7 czerwca, od 4 nawet bym powiedział do 7. To są te 4 dni, kiedy zagramy wersję 2D dubbing i 2D napisy, bo to jest ostatni odcinek tylko w kinie. Tam są naprawdę duże obostrzenia. Nie można zagrać tego filmu wcześniej niż o 17 w Boże Ciało, więc serdecznie zapraszamy od 18 dla fanów gatunku. Coś niesamowitego się szykuje.
1: Zresztą wszystko znajdziecie na stronie internetowej Kina Odeon, a my za chwilę wracamy do was z audycją Kinożercy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
8: Reklama.
9: Ja się

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy. Słuchacie Radia Sochaczew, Kuba Milewski z Kina Odeon z nami. I też będzie o tym, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. I coś, co wydało się przełomowym dla kina, bo połączenie animacji z takim filmem...
2: Fabularnym,
1: więc kreskówka i te światy tu się nam zacierały. Tak. Kosmiczny mecz, bo będziemy wracać do tego, czyli Michael Jordan i spółka Looney Tunes ponownie na ekranach po ilu latach?
2: Po 30 lat od premiery. No mówię, ja mam też sentyment do tego filmu, tak jak i do Toy Story, bo to jedne z pierwszych wycieczek do Warszawy, tak kiedy już człowiek pamiętał, tak? No bo to powiedzmy 10-11 tak, lat, dokładnie. Już był świadomy, więc gdzieś to tam utkwiło w pamięci. Ale uważam, że jedynka jest lepsza od dwójki. Nie wiem, czy widziałeś dwójkę.
1: Widziałem, tak. Jestem tego zdania.
2: Mi się bardziej podobała
1: jedynka. Dwójka to samo L.L. Jackson się pojawia już w tej drugiej części chyba?
2: Nie, pojawia się ten znany koszykarz, tylko nie powiem ci imienia i nazwiska, bo ja się aż tak koszykówką nie
1: interesuję.
2: Dobrze,
1: ja sobie wygoogluję,
2: a ja opowiem.
1: Dokładnie.
2: No to oczywiście Królik Bugs i razem ze swoimi przyjaciółmi z Looney Tunes porywają Michaela Jordana, który zakończył w

0: karierę i stał się bejsbolistą, tak jak marzył jego ojciec. I w trakcie meczu, jak on gra sobie w golfa, tam z kolegami porywają go i tłumaczą, że muszą wygrać mecz, żeby nie pojechali na górę kretynów i żeby nie pracowali w parku rozrywki, którym zarządza taki okropny, bezwzględny, karłowaty pan Schlockhammer. No ale Michael Jordan nie wie, że Looney Tunes trochę zataili informacje i że jego przeciwnicy, no to takie małe karzełki, ale ukradli talent zawodnikom NBA. No i tutaj rodzi się pewien problem, no ale jak to się kończy, jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to serdecznie zapraszam, bo naprawdę bajka jest rewelacyjna, a na ekranie między innymi oprócz Michaela Jordana, Bill Murray i plejada koszykarzy tamtego okresu, Charles Barkley, Larry Bird, Shawn Bradley, Patrick Ewing, także myślę, że to gratka i dla fanów NBA, i dla animacji, i dla osób, które chciałyby sobie odświeżyć ten film, a ty już wiesz...
1: Tak, ja się zastanawiałem, kto był złą postacią, nie wiem czemu akurat Samuel L. Jackson mi się gdzieś tam zakotował, ale Don Cheadle, chyba tak się wymawia poprawnie to nazwisko. A Michael Jordan oczywiście się też pojawia epizodycznie, ale LeBron James gra tam z Lakersów pierwsze skrzypce.
0: O, tak. Zgadza się, tak. Tutaj Chicago Bulls, a tutaj Los Angeles Lakers. Chyba dwie najsławniejsze drużyny. Chociaż ja miałem koszulkę Charlotte Hornets.
1: Okay.
0: Ja tak bardzo lubiłem też ten zespół, oni mieli taką pszczółkę jako logo, więc tak, ale wracamy do co dalej. Zawodowcy, no to Guy Ritchie, o którym też mówiliśmy, czyli specjalistka od ekstremalnie trudnych negocjacji wraz z ekipą najemników, musi wcielić w życie plan odzyskania wielomilionowego długu. No i jak to u...
1: Gajariciego
0: akcji będzie gęsto. Sporo dobrego, czarnego humoru. No zresztą jest to twórca takich filmów jak Mecz Ostatniej Szansy z Vinnie Jonesem, zresztą świetny, to akcja dzieje się w więzieniu, tam tak. Strażnicy kontra więźniowie, świetny film, Sherlock Holmes, wszystkie serie.
1: No tak, Gajariciego faktycznie.
0: Dokładnie, Jeden gniewny człowiek, też fajny, z Jasonem Stathamem, Porachunki, no ma trochę na swoim koncie tych dobrych filmów, ale Dżentelmeni chyba są.
1: Tak, też w zeszłym tygodniu wspominaliśmy, że to chyba z naszych ulubionych filmów, jeżeli chodzi o kino Guya Ritchiego.
0: Tak, ale polecam też serial, bo on jest trochę rozbudowany, troszkę inaczej pokazany. Akcja dotyczy tego samego, ale naprawdę rewelacja. No i co jeszcze mamy? Na cały czas Mandalorian i Gorgu, czyli Gwiezdne Wojny, Tom i Jerry tutaj w klimacie kreskówek, Super Mario i Drzewo Magii.
1: No to macie w czym wybierać. Wystarczy tylko wybrać się do kina Odeon, dlaczego was mocno zachęcamy i do tego byście byli blisko, bo za chwilę wracamy z kolejną częścią audycji Kinożercy. O czym będzie?
0: A o tym, co już niebawem.
1: Bądźcie blisko.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochacze w ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew, Kuba Milewski, reprezentant, bardzo godny reprezentant Kina Odeon.
2: Bardzo dziękuję za ten komplement.
1: Proszę bardzo.
2: To już prezent na Dzień Dziecka, dziękuję. Komplement odhaczony.
1: Tak, mi się miło. No dobrze, powiedziałeś co w takiej nieco dalszej perspektywie będzie można zobaczyć na dużych ekranach. No właśnie, czego można się spodziewać, co Kino Odeon będzie grało?
2: To może już powiedzmy sobie troszkę, zdradźmy tajemnicę, co od 12 czerwca, czyli okay. Za
1: no
2: dwa tygodnie, praktycznie nie tak długa. Oczywiście, aha, że tak. To już coraz bliżej wakacji, więc też coraz więcej czasu troszkę wolnego. Młodzież
1: przede wszystkim.
2: Tam już
1: większość ocen to
2: już wystawione, oczywiście,
1: tak,
2: że tak.
1: Można myśleć o tym, żeby się wybrać do kina.
2: Zgadza się. No i tutaj Dzień Objawienia, czyli powraca Steven Spielberg z nowym filmem. No i jest taka zajawka. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, pokazał to i udowodnił? Czy bałbyś się? A akcja filmu dzieje się oczywiście współcześnie na świecie, gdzie Emily Blunt, czyli prezenterka pogody, wywołuje panikę, ponieważ prowadzi pogodę i zaczyna mówić w innym języku. No i naukowcy starają się wyjaśnić co i jak, między innymi Colin Firth na ekranie, także Emily Blunt, Colin Firth, no świetna obsada.
1: Jezu, Colin Firth, jak zostać królem?
2: Jak zostać królem,
1: Jezu,
2: chyba tak.
1: Jezu, to był znakomity, on nie dostał Oscara czasem za to? Chyba za
2: być
1: to
2: może, w ogóle tak. Film był oscarowy, czy Colin dostał, nie wiem, natomiast film
1: jaki
2: był świetny.
1: To był dobry
2: tak.
1: Film, tak.
2: Film rewelacyjny.
1: To nazwisko właśnie wspomniałeś.
2: To przy okazji to... polecamy, tak. No i...
1: Wybiłem cię z rytmu.
2: Wybiłeś mnie z rytmu, ale nie, bo myślę o tym, mam taką scenę z Colinem Firthem, jak on właśnie, jak zostać królem, siedzi za biurkiem i tam przez telefon rozmawia.
1: Tak, to sama też mi się odgrała.
2: A no widzisz,
1: tak,
2: i tak się zamyśliłem. Dobra, no sam Steven Spielberg, nie trzeba przedstawiać, mistrz, ikona, jakby nie wymyślać jakich słów, no to wszystkie pozytywne pasowałyby do niego, także serdecznie zapraszam. I ty chyba też, nie? Steven Spielberg i ty, tak?
1: Tak.
2: Więc,
1: to zdecydowanie, tak.
2: Więc serdecznie zapraszamy, bo to może być dobre kino science fiction dla fanów gatunku i nie tylko. A ja nie wiem, czy Steven Spielberg to szczęknie wyreżyserował przypadkiem?
1: Też mi się wydaje, że jest odpowiedzialny za...
2: Bo tego jest sporo, więc ciężko tak spamiętać, ale Łukasz już tutaj, ja Państwu
1: ja
2: powiem, googluje. Dokładnie.
1: Tak, ja żebyśmy nie
2: dalej,
1: wprowadzili nikogo w błąd, absolutnie.
2: Bo od
1: tak.
2: 17 czerwca Toy Story 5. To jest coś, na co czekam. Najbardziej jestem fanem serii. Baz Astral, Szeryf Chudy i reszta zabawek muszą zmierzyć się z bardzo poważnym przeciwnikiem w piątej części, ponieważ tablet wchodzi do gry, który jest złym przeciwnikiem. I Jessie, czyli w czwórce chyba Jessie pojawiła się jako dziewczynka, która przejmuje te zabawki po Andym wszystkie. No i ona coraz niestety bardziej lgnie do tabletu. No choroba dzisiejszych czasów, tak to można powiedzieć, telefon, tablet. I ona też, ją też to dopada. Więc serdecznie zapraszamy, bo Chudy i Bas i cała reszta zabawek muszą stawić jej czoło. No i Bas będzie udoskonalony, będzie miał ponoć ekrany LED-owe. Więc czekam, a Szeryf Chudy starzeje się i ma łysinę. Słuchajcie, widziałem zwiastun, polecam zobaczyć, warto się wybrać, bo myślę, że to będzie hit. Także serdecznie zapraszam. A od 19 czerwca Robin Hood. Ale ty już zaraz zanim o Robin Hoodzie, to o Stevenie.
1: Nie, no zgadza się. Wszystko jakby to, co powiedziałeś, to oczywiście i Szczęki, i E.T., no wiadomo, że Park Jurajski.
2: Park Jurajski, no to
1: klasyka
2: tak.
1: Gatunku i wiele innych filmów. No ta filmografia jest imponująca, więc tu nie wystarczyłoby nam czasu, by o tym mówić, więc szybciutko jeszcze przez 30 sekund Robin Hood.
2: Robin Hood. Koniec legendy, czyli opowieść chyba taka wieńcząca losy Robin Hooda, natomiast ja chciałem powiedzieć, że uwielbiam film Robin Hood Książę Złodziei z Kevinem Costnerem, Alanem Rickmanem, Morganem Freemanem. I z 2010 roku też Państwa polecam, bo tam jest Russell Crowe, czyli Gladiator, występuje w Robin Hoodzie, a nakręcił go Ridley Scott. I ten film tak troszkę przepadł, ale ja go obejrzałem na spokojnie kilka razy i on jest naprawdę bardzo fajny. Może nie dorównuje tej pierwszej części, ale można ją spokojnie obejrzeć.
1: No to polecamy i zapraszamy Was do Kina Odeon. Jak słyszycie, jest co oglądać, a za tydzień kolejna porcja tych filmów z dużych ekranów audycji Kinożercy. Kuba Milewski był
2: do
1: z nami.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl

0: Reklama.
1: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
5: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
4: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
5: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
4: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
5: Chyba tak zrobię.
4: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
5: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
4: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w kolejnej odsłonie audycji Sekrety Szefa Kuchni. W studiu jest ze mną Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Długi weekend przed nami, a to oznacza, że znów, tak jak na początku maja, w ruch pójdą grille. Jeden odzowny element naszego świętowania i tych czterech dni wolnych dla większości z nas. No właśnie, i o grillu sobie porozmawiamy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Będzie grillowany filet z indyka w marynacie octowej, octowo-ziołowej.
4: Tak, będziemy rozmawiać o indyku. Mam nadzieję, że te grille się odpalą, mimo tego, co powiedziałeś przed chwilą odnośnie pogody i że trochę się przejaśni mimo wszystko.
3: Było o wołowinie, było o wieprzowinie, teraz będzie drób popularny coraz bardziej i bardzo dobrze. Na początek zapytam, dlaczego indyk, a nie kurczak? Nie filet z kurczaka, dlaczego akurat tak?
4: Dlaczego? Dlatego, że indyk zawiera troszkę więcej białka, jest jednym z najchętniej wybieranych mięs przez sportowców i takie osoby, które dbają o sylwetkę. Kurczak zawiera go odrobinę mniej, ale równie dużo, więc to nie jest tak, że jest jakiś gorszy. Natomiast rzeczywiście ten indyk o te 2-3 gramy na 100 gram mięsa białka zawiera więcej. Ta różnica nie jest jakaś mocno spektakularna, ale jednak jest. Indyk przede wszystkim dostarcza też troszkę więcej witaminy B6, witaminy B3, selenu, cynku. To są takie składniki, które wspierają metabolizm energetyczny i odporność. Zawiera trochę mniej tłuszczu niż kurczak, więc ma trochę więcej białka, trochę mniej tłuszczu, ale odpowiednio zamarynowany i przygotowany jest równie soczysty i pyszny.
3: To właśnie, zanim go położymy na ten rozgrzany ruszt, to trzeba go oczywiście przyrządzić. Jak go przyrządzić tak, żeby smakował nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyli?
4: No więc właśnie. Jeszcze warto też wspomnieć, że mięśnie w ogóle indyka pracują dosyć intensywniej niż kurczaka, dlatego to mięso ma takie bardziej, ma bardziej wyrazisty smak, ma trochę nieco ciemniejszą strukturę, ale bardzo dobrze komponuje się z ziołami, ze świeżymi, z cytrusami, z grillowanymi warzywami, w ogóle świetny jest naprawdę na grilla. Jak robimy naszego indyka? Przyjmijmy sobie około 800 gram filetu z indyka. Do tego potrzebujemy 50 ml oliwy i robimy marynatę. Sok z jednej cytryny wyciskamy, ścieramy skórkę, bo ta skórka też jest nam potrzebna. Dodajemy 2 ząbki czosnku, świeży rozmaryn, świeży tymianek, łyżkę miodu, 2 łyżki musztardy, trochę soli i pieprz, robimy z tego marynatę i tak w ten sposób marynujemy mięso minimum 4 godziny, a najlepiej zostawić je w tej marynacie na noc.
3: A co zrobić, żeby to pierś z indyka nie była sucha? Wiem, że można zrobić solankę, o tym już żeśmy swego czasu przy wołowinie i wieprzowinie mówili. Pytanie, czy tutaj też ma to takie zastosowanie?
4: Tak, jeżeli się boimy, że ten grillowany kurczak czy indyk będzie bardziej suchy, to wystarczy wcześniej zanurzyć go w solance. Dzięki temu zatrzymamy więcej wilgoci i po grillowaniu to mięso będzie bardziej soczyste. Musimy tylko pamiętać, żeby później do tej marynaty tej soli użyć mniej, no bo ono już będzie...
3: Dokładnie. Ale to przypomnijmy tą solankę, jak ją przygotować tak, żeby to wszystko się razem nam spinało.
4: Tak, do takiej klasycznej solanki do drobiu najczęściej przyjmujemy dodajemy litr zimnej wody, 50 gram soli, robimy taki roztwór 5%. To jest bardzo bezpieczna proporcja dla indyka, czy kurczaka, czy nawet udek z kurczaka, niekoniecznie tylko filetów.
3: Długo trzeba moczyć?
4: Pierś z kurczaka wystarczy godzina, dwie, natomiast filet z indyka warto tak do 4 godzin, 2-4 godziny. Natomiast większe kawałki, jakieś takie udka, czy podudzia, to nawet do 8 godzin warto zostawić.
3: Czyli tutaj moczymy to tak 2-3 godziny, później ta marynata i nacieramy to wszystko razem.
4: Tak, po wyjęciu mięsa nie płuczemy, osuszamy go tylko ręcznikiem papierowym i dopiero wtedy go marynujemy i warto też z 30 minut co najmniej przed grillowaniem już wyjąć go z lodówki, żeby ta temperatura wewnątrz się wyrównała i żeby ten nasz indyk czy kurczak równomiernie nam się piekł.
3: Czy jakie preferujesz przyprawy oprócz rozmarynu i tymianku jeszcze do tej marynaty? Tak?
4: Ja najbardziej lubię świeże zioła. Generalnie wszystkie świeże zioła można z tego robić mieszankę, natomiast bardzo lubię też używać do drobiu papryki słodkiej i ostrej, wędzonej. Bardzo lubię paprykę wędzoną, ale to jest takie moje osobiste preferencje.
3: Jeżeli ktoś ma, a są takie osoby, które lubią pikantnie, a no nie będą może dzieci akurat na tym grillu, to żeby podkręcić smak i tego dania płatki chili, są wskazane?
4: Tak, są, jak najbardziej, ale też możemy podkręcić ostrość mocniejszą musztardą. To też jest fajne, jak to mięso poleży nam w marynacie z czymś mocniejszym, tak? Więc nawet musztarda ostra przykładowo jakaś taka...
3: No tutaj mamy łyżeczkę miodu, prawda? W tym, tak, że to się razem komponuje. Tak się przygotowuje filet z indyka w marynacie cytrynowo-ziołowej, tak, żeby nie był suchy, żeby to mięso nie było
4: Musimy
3: suche.
4: Musimy pamiętać, żeby nie nakłuwać też, tak? W trakcie grillowania, w ogóle nie, jak najmniej przerzucać to tak naprawdę raz, góra, dwa, no i nie nakuwać mięsa. Wystarczy, żeby ta skórka nasza była chrupiąca, jak będziemy go mocno przerzucać, to nam na pewno nie sprzyja.
3: Za chwilę powiemy o tym, co do takiego fileta z indyka można dodać.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Niskie ceny dla ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii, Lubiejew 3D przy obwodnicy.
3: Przypomnę, że dziś w audycji Sekrety Szefa Kuchni goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę oraz właścicielkę restauracji Sela Vie w Sochaczewie. Rozmawiamy o potrawach z grilla, mówiliśmy o filecie z indyka, o tym jak go przygotować i dlaczego warto na niego postawić, ale do tego filetu.

0: co trzeba coś zjeść. Sałatka z truskawkami, bobem i buratą. To jest twoja propozycja. Brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Ja zapytam, dlaczego bób i czy to tylko dlatego, że rozpoczął się na niego sezon?
1: Przede wszystkim na pewno coraz częściej stawiamy na rzeczy, które są bardzo orzeźwiające, świeże, delikatne, sprawiają, że czujemy się orzeźwieni, tak? Dlatego uważam, że warto sięgać po takie sałatki. Mamy sezon na truskawki, trochę się na nie uparliśmy, bo już po raz kolejny o nich rozmawiamy, ale za chwilę się skończą, więc warto przy nich jeszcze trochę zostać. Pojawia się też bób, więc znowu sięgamy po sezonowe warzywa, owoce i przy nich zostajemy. Dlaczego bób? Dlaczego sięgnęłam po bób? Dlatego, że bób dostarcza białko, błonnik, powoduje to, że ta sałatka staje się nie tylko lekka, ale też sycąca. Bób w ogóle zawiera mniej więcej 7-8 gram białka na 100 gram produktu i jest to naprawdę bardzo wartościowy, sezonowy dodatek do letnich sałatek.
0: Czyli co, sałata, myjemy sałatę, truskawki, kroimy.
1: Tak, możemy sięgnąć po sałatę, możemy sięgnąć po rukolę, możemy sięgnąć po roszponkę. To, co ktoś tutaj lubi najbardziej, to po to sięgamy. Możemy zrobić miks sałat również, jakby tutaj mamy...
0: Mi jakoś ostatnio ta sałata nasza, ta już taka polska, jak ja to mówię,
1: tak, teraz jest
0: podchodzi.
1: Świeża, przepyszna. Dzisiaj tak, jadłam taką sałatę prosto z namiotu.
0: O właśnie.
1: I mamy tak, potrzebujemy buratę, truskawki, około 300 gram, te buraty myślę, że ze dwie do tego naszego indyka, którego zrobiliśmy, ugotowany bób, też około 200 gram, świeżego ogórka, dużego jednego świeżego ogórka, około 100 gram sałaty, ruszponki, rukoli, bądź po prostu mieszamy wszystko razem, kilka gałązek świeżej mięty i do tego prażone pistacje, albo prażone pestki dyni, albo prażone pestki słonecznika. Potrzebujemy do tego oczywiście też dressing i taki dressing robimy na bazie oczywiście oliwy, do tego dodajemy sok z limonki, łyżeczkę miodu, szczyptę soli i szczyptę świeżo mielonego pieprzu. Bób gotujemy, tak jak już powiedzieliśmy, obieramy, truskawki kroimy na plasterki. Ogórka możemy pokroić w pół plasterki, wrzucamy sałatę i nasze składniki do miski, dodajemy posiekaną miętę, mieszamy razem z dressingiem i wykładamy na pół misek. Na środku umieszczamy buratę, możemy ją trochę tak rozerwać, posypujemy porwaną miętą i pistacjami bądź pestkami dyni, w zależności co wybierzemy. Burata powstaje z mozzarelli, ale w środku jest wypełniona stracciatellą i w momencie, kiedy ją tak rozerwiemy, delikatnie te włókna sera połączą się ze śmietanką. To jest naprawdę wyjątkowo kremowa konsystencja, bardzo fajna.
0: Czyli limonka zastępuje tutaj cytrynę.
1: Tak, tutaj sięgnęłam do limonki. No, cytryna też jak najbardziej oczywiście pasuje.
0: Ale myślę, że taka zmiana. Tak. No i co, na koniec tego grillowego dania należałoby czymś popić, czymś, co można, o czym można w radiu powiedzieć.
1: Tak.
0: Lemoniada.
1: Pamiętamy latem o odpowiednim nawodnieniu, tym bardziej, że podczas grillowania dosyć długo jesteśmy na słońcu, więc taka domowa lemoniada z miętą będzie nie tylko smaczna, ale będzie dużo lepszym wyborem niż klasyczne, słodkie, dosładzane napoje. A jest naprawdę bardzo prosta do przygotowania. Tutaj będziemy mieli proporcje na około 2 litry lemoniady. Potrzebujemy 4 duże cytryny, 80, maksymalnie 100 gram miodu lub cukru trzcinowego, 1,5 litra wody gazowanej i około 0,5 litra niegazowanej. Możemy sobie to wymieszać. Pęczek świeżej mięty i kostki lodu. I dwie cytryny wyciskamy, dwie kroimy w plasterki. Miód rozpuszczamy w niewielkiej ilości ciepłej wody, łączymy z, chyba że mamy płynny, tak? Łączymy z sokiem z cytryn, wodą, miętą i to wszystko schładzamy w lodówce przez godzinę. Przed podaniem dodajemy wodę gazowaną i jesteśmy. I bardzo dużo plasterków cytryny i przede wszystkim dużo lodu, tak?
0: Czyli wodę niegazowaną zostawiamy w lodówce i przed podaniem schłodzoną wodę gazowaną dodajemy.
1: Tak, i dodajemy wodę gazowaną. Tutaj mamy cytrynę, więc ta cytryna jest nie tylko źródłem witaminy C, ale też pobudza nam wydzielanie śliny i soków trawiennych, więc ta lemoniada świetnie sprawdzi się nam podczas grillowania i pomoże odświeżyć podniebienie między kolejnymi posiłkami.
0: Życzymy smacznego, i dobrego grillowania.
1: Słonecznego.
0: Katarzyna Siekierska była dziś gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco. Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.

0: Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
6: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych, obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
11: Epicki bój, zakończony wspaniałym zwycięstwem. Tak wyglądał ostatni mecz Orkana z Ogniwem, ale to nie koniec emocji i nie koniec walki. W sobotę w Sopocie drugi półfinałowy mecz naszych rycerzy. Rugbiści Orlen Orkana będą bronić 10-punktowej przewagi, którą wypracowali w pierwszym starciu. Musimy im w tym pomóc. Kto może, jedzie do Sopotu. Kto nie może, ogląda transmisję. Sobota, 6 czerwca, godzina 16. Stadion Ogniwa w Sopocie przy ulicy Jana Skolna. Zostańmy 16. zawodnikiem naszej drużyny. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
12: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
15: Reklama.

0: Reklama.
1: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już jutro od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Są takie sytuacje w naszym programie, czyli w muzycznej piwnicy. Michał Odolczyk po mojej prawej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Łukasz Matusiak jest ze mną i dzisiaj mamy sytuację niebywałą.
1: Tak, bo ja będę w tym momencie zaskoczony wyborem, bo nie wiem. Michał powiedział, że zrobię ci niespodziankę, coś wybiorę. Okazuje się, że była jakaś prośba. I zaraz i ja, i wy też się dowiecie, o czym będzie dzisiejsza muzyczna piwnica.
2: I uwaga, ja też się dowiem i na tym polega cała zabawa.
1: Okej, czyli czekamy na wiadomość jeszcze.
2: A prawda jest taka, że prośbę dostałem od naszych wiernych słuchaczek, czyli Danuty i Katarzyny, które bardzo chciały, żeby było coś związanego z Dzikim Zachodem. I po długich próbach, kombinacjach, cóż to mogłoby być, wybrały Johnnego Casha.
1: Okej.
2: Co ci mówi Johnny Cash?
1: Co mi mówi Johnny Cash, że będzie country.
2: Będzie country, zostańcie z nami.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: To jest Muzyczna piwnica w Radiu Sochaczew i to jest Johnny Cash, jak się dowiedzieliście. Także wszyscy już wiemy, o kim będziemy mówić, a w zasadzie to będziemy słuchać Michała Odolczyka, który, no mam nadzieję, że jest przygotowany. Bo to nie jest tak, że ty w tym momencie dostałeś wiadomość i teraz będziemy szyć, tylko ty jesteś przygotowany.
2: Nie, no ja dostałem tą wiadomość 20 minut temu. Więc będziemy...
1: Więc weryfikujcie w internecie na bieżąco całą wiedzę.
2: Będziemy robić wszystko z głowy. Niemniej, czy ty coś kojarzysz z utworów Johnny'ego Cash'a?
1: Powiem ci, że bardzo słabo. Raczej po pierwsze nie moja estetyka, a po drugie bardzo, bardzo, bardzo nie moje czasy.
2: No nie, zmarł w 2003 roku.
1: No dobrze, no ale kiedy tworzył, to wiesz, no.
2: No tworzył jeszcze z Elvisem Presleyem, Bobem Dylanem i tak dalej. Słuchajcie, Johnny Cash to jest gość, który urodził się w Stanach. No trudno by się nie zdziwić. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że ma pochodzenie szkockie. Aha. I w Szkocji jego rodzina była aż tak nadziana, bogata i tak dalej, że nawet w Szkocji znajduje się jezioro Cash od nazwiska jego rodziny. Jakiś tam dziadka czy pradziadka. Loch Cash. Wiesz,
1: nazwisko dokładnie. Cash zobowiązuje do tego, żeby być majętnym.
2: Tak, to też jest ciekawe, żeby mieć na nazwisko Cash. Johnny Cash nie żyje już od 23 lat i żeby też was mniej więcej wprowadzić w jakby w sytuację, dlaczego mówimy o Johnnym Cashu i dlaczego wyszło tak, że prośba pewnych dwóch niewiast sprawiła, że zmieniliśmy, bo mieliśmy mówić o zespole Genesis.
1: Tak.
2: I oczywiście opowiemy wam o zespole Genesis w kolejnych tygodniach i o Philu Collinsie, który za chwilkę zostanie wprowadzony do Rock and Roll Walk of Fame. No i nie zagra na tym koncercie ze względu na to, że jest bardzo poważnie chory i ma powikłania pocukrzycowe i sam przyznał w wywiadzie kilka tygodni temu, że nie da rady, że nie jest w stanie dać siebie po prostu takiej energii, żeby zagrać porządny koncert. Johnny Cash zmarł na to samo. Więc jakby łączymy kropki. Więc dobrze się złożyło.
1: Ja mam nadzieję, że tylko po prostu... Bo mi się przypomina sytuacja, jak rozmawialiśmy o Chrisie Ree. Chyba tak się odmienia. Właściwie. I wiesz, co się wydarzyło.
2: Wiem, co się wydarzyło. Dlatego Johnny Cash jest bezpieczny, bo nie ma go z nami od 23 lat. I wracając do niego, to jest facet, który miał bardzo, bardzo niski głos. I niespecjalnie jakakolwiek wytwórnia, kiedy zaczął tworzyć, chciała w to w ogóle uwierzyć, że on potrafi w ten sposób śpiewać. Ale miał pewną aparycję, która jakby budziła zachwyt wśród płci pięknej. No i ogólnie się sprzedawał jako muzyk, jako wokalista. Również grał w filmach. Grał w filmach westernowych, więc tu ukłon do naszych słuchaczek, bo myślę, że to właśnie o to chodziło, że on tam wystąpił. Między innymi z Kirkiem Douglasem występował w filmie, który bodajże zdobył Złotego Globa, więc był jakiś tam utalentowany, jeżeli chodzi o jego artyzm. Był nazywany również facetem w czerni, czyli Man in Black, bo zawsze się ubierał na czarno.
1: Okay.
2: Ale to nie dlatego, że tak jak ja, woli wyglądać szczuplej, tylko dlatego, że...
1: To od razu chcę zdementować. Czarny nie wyszczupla.
2: Biały też nie, z tego co widzę.
1: No, ale się pogodziłem.
2: W każdym razie ubierał się na czarno, dlatego że walczył z nierównościami społecznymi.
1: Okay.
2: Nierówności społeczne to było coś, co przyświecało mu przez całe życie i wszystkie jego utwory są również dedykowane bardzo często społeczności ciemnoskórej, społeczności więziennej, bo był artystą, który w więzieniach dawał koncerty, ale do tego za chwilkę wrócimy. I jego całe życie było takim trochę buntem. I to takim buntem czasami bardzo, bardzo poważnym, który powodował...
1: Właśnie jakieś konsekwencje niósł?
2: Tak, no konflikty z prawem.
1: Okay.
2: Miał różne przedziwne historie pan Johnny Cash i pomimo tego nadal miał olbrzymią sławę. Aha. Mi do głowy wpada jedno polskie nazwisko, które swoim stylem życia i tym, jak się nam zapisało w historii, jeżeli chodzi o pewne kwestie artystyczne,
1: no,
2: bardzo mi przypomina pana Johnny'ego Cash'a.
1: No.
2: Jest to Jan Hilinsbach.
1: Okay.
2: Czyli facet, który też miał historie przeróżne, przedziwne, nie był zbyt obyty w świecie, powiedzmy delikatnie, a nadal oglądamy go w filmach typu Rejs czy W niebo wzięci i on jest wow, jak kocham w ogóle tego faceta oglądać. Ja wiem, że to są filmy czarno-białe już tak naprawdę, ale są doskonałe. I Johnny Cash, kiedy myślę sobie o jego historii, to trochę mi przywodzi na myśl właśnie naszego wspaniałego aktora, też zresztą już nie żyjącego trochę lat. Tyle, że Johnny Cash mieszkał w Tennessee i stąd też fascynacja muzyką country, a Jan Hillingsbach na warszawskim Powiślu, więc stąd też pewnie zainteresowanie napojami wyskokowymi. Nieważne, zaczniemy od Johnny'ego Casha, żebyście też wiedzieli, o kim my mówimy i kto to jest.
1: Zagramy,
2: i co to jest w ogóle za muzyka. Więc I'm Walk of Line.
1: Okej, okay. To jest... to odszukać, wiesz.
2: Odszukać. Już sobie klikaj. To jest jeden z jego najbardziej znanych utworów. Zagramy trzy bardzo znane utwory, z czego jeden szczególnie ważny, jeżeli chodzi o jego kompozycję, ale to też wam za chwilę o tym opowiem. Zakładacie kowbojskie kapelusze, kowbojki, siodłajcie wasze konie i jedziemy.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're
1: autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
7: Niskie ceny dla Ciebie w Gramo Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: No to już wiecie, w jakiej estetyce muzycznej dzisiaj się poruszamy w audycji Muzyczna piwnica. Naszym bohaterem jest Johnny Cash. Muzyka country, filmy z gatunku western. No i właśnie ten Dziki Zachód trochę tak. Chyba to
2: Dziki Zachód i co najlepsze, to też wam powiem, bo ostatnio miałem przyjemność być w Dolinie Śmierci jakiś czas temu i miałem tam ze sobą towarzystwo, które w Dolinie Śmierci było po raz pierwszy.
1: Okej.
2: A jest to towarzystwo, które filmami westernowymi było zachwycone wówczas. Mhm. Kiedy one były popularne. No i było zdziwienie, że Dolina Śmierci nie jest Doliną Śmierci, że nie ma czaszek żadnych, bawołów i tak dalej, tylko wszystko jest pokryte solą. No bo właśnie tak jest. Dolina Śmierci jest po prostu cała biała od soli, a nazywa się Doliną Śmierci, bo ludzie, którzy tam szli, im brakowało wody, nie mieli jej zwyczajnie skąd wziąć, bo ona była słona. Totalnie, więc zwyczajnie tam umierali, stąd nazwa całej tej doliny jako Death Valley. Mhm. A tak naprawdę twórczość Johnny'ego Cash'a i wszystko, co z nim związane, to jest Tennessee, czyli w zasadzie takie środkowo-wschodnie Stany. Mm-hmm. Bardzo daleko do Dzikiego Zachodu. Bardzo, jakieś 3000 kilometrów, to jest 3-4 tysiące kilometrów, mniej więcej. Tak bym strzelał, że aha, to jest taka odległość. Czyli mniej więcej jakbyśmy powiedzieli, że Dziki Zachód powiedzmy mamy w Portugalii, a Johnny Cash mieszkałby w Sochaczewie.
1: To jest
2: mniej więcej ta odległość między Death Valley a Tennessee. W każdym razie grał w westernach. No. Więc z tym się nam się kojarzy. Johnny Cash, facet, który miał dwie żony i ta druga żona jest dosyć istotna, bo myślę, że...
1: Ale nie naraz.
2: Nie, naraz miał jedną po drugiej. Miał jedną po drugiej kulturalnie, tak jak powinno być w normalnych rodzinach.
1: Jak Bóg przykazał.
2: Jak Bóg przykazał. Z pierwszą żoną miał czwórkę dzieci, z drugą stroną z żoną miał jedno, więc pięcioro potomków po sobie zostawił. Oczywiście niezliczoną też ilość muzyki i filmów, w których wystąpił, bo między innymi wystąpił chociażby The Muppet Show.
1: Okay.
2: Jeśli oglądaj.
1: Tak,
2: występował w Muppet Show, występował, jeżeli ci to cokolwiek mówi, no, Dr. Queen.
1: No, jakieś tam może flashbacki, powiedzmy, gdzieś tam coś ojciec może wspomniał.
2: Dr. Queen to był bardzo popularny serial swojego czasu, bardzo, ale nawet występował w serialu Simpsonowie, podkładał głos. Więc był osobą wszechstronną dosyć. Mhm. Kojarzysz taką kreskówkę Simpsonową?
1: Tak, tak, tak. Żółtym

0: Dziki, spokojnie.
1: Żółte
0: to nie minionki.
1: Z takimi głowami jakby w szklankach hodowanymi. Takimi mieli proste te fryzury wszystkie. I Johnny Cash był facetem, który no, ożenił się dwa razy, ale mówię o tym dlatego, że jego żona June miała na imię Czerwiec. Zawsze mnie bawiły te amerykańskie imiona i skąd oni je biorą. Nazywała się June Cash, czyli Czerwiec Gotówka. Dzień dobry, jak się nazywasz? Czerwiec Gotówka. A, dzień dobry. I Czerwiec Gotówka napisała dla niego utwór, który dla was zagramy. Ona była osobą, która przez długi, długi czas nie chciała się zgodzić, bo to był burzliwy romans. Wówczas był o nim bardzo głośno. Pisało na nim gazety. Oczywiście nie internet, bo go nie było. To były lata 60., więc głównie gazety. O wielkim romansie pomiędzy Johnem Gotówką a Czerwiec Gotówką. I Johnny Gotówka oświadczył się Czerwcowej
0: Gotówce?
1: Podczas koncertu w Londynie. To było wielkie wydarzenie. Ona przyjęła te oświadczyny. No i była wielka miłość. Natomiast Czerwiec Gotówka napisała dla niego utwór pod tytułem Ring of Fire. I to jest...
2: I właśnie z tego, to mi ten cały czas gdzieś z tyłu
1: głowy grało. I myślę, że jeżeli do tej pory jeszcze nie wiedzieliście, o kim mówimy, kim jest Johnny Cash, to teraz zrobimy klik, będzie Ring of Fire z tymi takimi mega wpadającymi w ucho meksykańskimi trąbami. Zresztą ten utwór chyba był wykorzystywany nawet w wielu reklamach czy gdzieś. To jest utwór z popkulturą bardzo mocno się kojarzący. I to jest prezent Czerwiec Gotówki dla Janka Gotówki, który wykonał to w doskonały sposób, więc ja mówię start, a ty?
0: A ja klikam.
1: Jedziemy.
0: No i gramy.

0: Reklama.
1: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Na poza anteniu się zastanawialiśmy, czy Metikasz, który gra w polskiej reprezentacji, czy ma jakieś tutaj konotacje, czy może to być jakaś rodzina z Johnem Cashem i z czerwcową gotówką.
2: No właśnie, bo to jest bardzo możliwe, to? Skoro miał pięcioro dzieci, więc Metikasz może być jego wnukiem, okay. Tak naprawdę, więc w sumie Mateusz gotówka. Miał dziadka Janka gotówkę i babcie Czerwiec gotówkę. Ciekawe, czy których ktoś z rodzeństwa ciotecznego nazywa się Lipiec gotówka. Albo Styczeń gotówka. Nieważne, w każdym razie. Czerwiec gotówka razem z Jankiem gotówką żyli sobie miło, przyjemnie, żyło się wspaniale. Jeden ważny element w życiu Janka Cash'a? Gotówki, mm-hmm. czyli Johnnego Cash'a w obcym języku, to jest element, który... Zapomniałem o nim wam powiedzieć. Natomiast
1: to jest pewnie bardzo istotne.
2: Znaczy, ciekawy z naszej perspektywy, okay. z perspektywy Polski, bo jest to muzyk, zresztą podobnie jak Elvis Presley, ówcześnie, który był wcielony do armii. Mhm. I był, o dziwo, tak jak Elvis Presley, w Niemczech po wojnie stacjonował jako wojska pokojowe i tak dalej. I w 1953 roku on stacjonował w jednostce, która nasłuchiwała radzieckiego radia. Mhm. I on jest prawdopodobnie, wiele dowodów na to wskazuje, że tak jest, jest prawdopodobnie pierwszą osobą spoza Związku Radzieckiego, która usłyszała komunikat o śmierci Stalina. Coś, co nas dotknęło faktycznie.
1: No tak.
2: To John Gotówka wiedział pierwszy. Jeszcze przed naszymi dziadkami. I niektórych rodzicami. Więc szkoda, że nie napisał o tym piosenki, bo też by to było...
1: To było bardzo ciekawe.
2: To by było tak. ciekawe, tak. Ale Johnny Cash prawdopodobnie dużo na to wskazuje, że on był pierwszą osobą poza Związkiem Radzieckim,
1: która się dowiedziała o śmierci,
2: dowiedziała o śmierci Stalina. Więc no jest to dosyć ciekawe
1: jest,
2: i osobliwe,
1: bardzo, no.
2: osobliwe wydarzenie, że coś takiego Johnnego Cash'a spotkało. Niemniej Johnny Cash przez całe swoje życie, absolutnie, Aha. był niesamowicie płodnym artystą. On wydał, szczerze, próbowałem to policzyć, ale robiłem to tak na szybko, myślę, że około 40 kilku albumów.
1: Nie, co tam przy Krawczyku?
2: No, chciałem powiedzieć, nie przebił naszego Krzyśka Krawczyka, który poszedł po prostu na rekord i ja wam powiem szczerze, że nie znam absolutnie żadnego artysty na świecie, który by Krzyśka Krawczyka przeżył. Przebił. Przeżył to nie jeden, przepraszam. Który by go przebił, jeżeli chodzi o, okay. ilość albumów, no bo bodajże 126, z tego co ja pamiętam, miał Krzysiek Krawczyk, a tu zgubiłem się na 40, ale już niewiele do końca brakowało. Poza tym z matematyki nigdy nie byłem jakimś tam geniuszem. Niemniej, Johnny Cash w 2003 roku zmarł, ale jeszcze w 2002 roku zdążył nagrać album i go wydać i nawet zdążył nagrać teledysk, który ten album promował. Zresztą jest dzisiaj ten utwór dosyć bardzo ogrywany. To jest utwór pod tytułem Hurt. Mhm. I znajduje on się na albumie, tym ostatnim wydanym za jego życia. Jest to album tylko i wyłącznie z coverami. On tam zagrał covery m.in. Norry Jones, zagrał covery U2, ale utwór Hurt jest szczególny. Jest to utwór zespołu Nine Inch Nails. Nie wiem, czy wiele osób kojarzy taki zespół. To jest dosyć mocne gitarowe granie. Uznane to wykonanie, które nagrał na ten album Johnny Cash, jest uznane w świecie muzyków za najpiękniejsze pożegnanie z życiem, jeżeli chodzi o artystę muzycznego. A sam kompozytor i wokalista zespołu Nine Inch Nails, Trent Reznor, mhm. powiedział po usłyszeniu tego, po premierze tej płyty, powiedział, że to już nie jest nigdy więcej jego utwór. To jest utwór Johnnego Cash'a. Że zrobił taką aranżację i w ten sposób się pożegnał z życiem, bo faktycznie niewiele później Johnny Cash... Zmarł. Najpierw zmarła Czerwiec, a kilka miesięcy po niej zmarł Janek. I jakby historia znanego gotówkarza się zakończyła. Natomiast utwór Hurt w jego wykonaniu, który wam zagramy. On jest dosyć smutny, więc taką sobotę wam zrobimy trochę na smutaska, ale pamiętajcie, że jest to na życzenie dwóch słuchaczek, które wymusiły na mnie to szantażem i różnymi rzeczami, że no, Musicie to
1: dźwignąć, tak.
2: Oczywiście też możecie zgłaszać swoje propozycje, jeżeli macie życzenie, to my z przyjemnością się zgłębimy w temat, którego nieszczególnie znamy.
1: Czyli jak co tydzień prawie.
2: Czyli jak co tydzień, tak jest. W każdym razie, utwór Hurt, czyli utwór, który później już nawet po śmierci jego kompozytor i autor tekstu oddał John'emu Cashowi, bo stwierdził, że to jest coraz lepsze wykonanie. I to właśnie o to chodziło, żeby ten utwór brzmiał tak, jak brzmiał w wykonaniu Cash'a, a nie jak w wykonaniu oryginalnym, czyli zespołu Nine Inch Nails. I jest to utwór, w którym no tak naprawdę pożegnaliśmy John'ego Cash'a. Niewiele później zmarł. Jest pochowany w Tennessee na cmentarzu. Możecie go tam odwiedzić, jeżeli kiedykolwiek tam będziecie. I wielka historia człowieka, który był trochę chuliganem, był facetem w czerni. Był facetem, który grał bardzo dużo koncertów w więzieniach, bo on wspierał zawsze ludzi, którzy są za murami i tak dalej, i tak dalej. No, też trochę był takim lekkim bandziorkiem, więc jakby dlatego pewnie się tam z nimi bratał i próbował ich wspierać, bo miał problemy z prawem, miał problemy za przemyt narkotyków przez meksykańską granicę i inne takie rzeczy. Sporo. Tego tam się uzbierało na jego koncie całkiem dużo, więc to więzienie widać go ciągnęło. Nawet jak był na wolności, to jeździł tam grać, ale zapadł w pamięć jako osoba, która buntowała się przeciwko systemowi i zawsze walczyła o prawa tych, którzy są ich pozbywani. Tak więc utwór Hurt na sam koniec, tak, na smutno, na pożegnanie John'ego Cash'a, który razem z Czerwiec już odszedł, ale zostawili kawał solidnej i dobrej muzyki.
1: I my mamy Czerwiec? Mamy Czerwiec.
2: I mamy Czerwiec.
1: To się wszystko nam zgadza.
2: To jeszcze brakuje nam gotówki. Trzymajcie się. Do usłyszenia kolejną sobotę.
0: Pa. Był to program Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew.

0: way.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
4: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Pomidor malinowy tylko 6,99 za kilogram. Pierś z kurcząt z kością i skórą 13,99 za kilogram. A płyn do naczyń Fery 8,99 za opakowanie 900 ml. Najniższa cena z 30 dni 12,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
3: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
4: Rozpoczynamy naszą audycję w studiu dietetyczka Natalia Gawryczyk-Zielińska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I trener Piotr Zieliński.
6: Dzień dobry.
4: Czerwiec nas wita nie tylko słoneczkiem, nie tylko nową wspaniałą fryzurą Natalii, o którą już słuchacze pytają, ale i owocami sezonowymi. Truskawki, maliny, boróweczki, jagody, czereśnie. Dlaczego warto i czy warto po to wszystko sięgać? Ale zanim Natalia, to zapytam łasucha Piotra. Truskawki, poziomki, co tam u ciebie gra najbardziej, jeżeli chodzi teraz o ten moment w
6: sezonie? Truskawki, maliny. To chyba najbardziej lubię, uwielbiam wręcz takie właśnie świeżutkie, same nawet truskawki jeszcze maliny gdzieś, jak Natalka dokłada do jogurtu, no uwielbiam.
4: Przekąska śniadaniowo, w jakiej formie, czy
6: bardziej
4: po prostu
6: takiego dodatku gdzieś dołożonego do jakichś właśnie jogurtów, śniadań w ten sposób.
5: Deserka, tak.
6: Tak, deserka.
4: Czy tutaj
5: Piotrek uwielbia maliny, to chyba jest ulubiony owoc Piotrka i tutaj wszystkie desery też zawsze malinowe będą wygrywać z innymi.
4: Natalia, wiem, że ty jesteś fanką, żeby nie podjadać, tylko trzymać się tych swoich ram jedzeniowych i dlatego pytam o te owoce też w kontekście przekąsek i podjadania. Przechodzimy i sobie dziubniemy truskawkę albo malinę. Czy to jest okej, czy raczej wrzucajmy w te swoje kompozycje?
5: No właśnie, tak. Tutaj jest to bardzo zgubne, bo tak naprawdę nie kontrolujemy ilości podjadanych owoców, a pamiętajmy, że to jest produkt, który zawiera w swoim składzie cukry, no i też będzie dostarczał nam dodatkowych kilokalorii, więc generalnie nie zachęcam do podjadania, wręcz przeciwnie, lepiej jest właśnie wkomponować owoce w skład posiłku albo potraktować je jako oddzielny posiłek, czyli siadam
4: i
5: zjadam sobie taką porcję, może nie łubianeczkę, ale porcję wyznaczoną zjadam i jakby już między posiłkami nie podjadam.
4: Okej, okay, Piotrze, z czym się według ciebie maliny i truskawki lubią najbardziej? Twaróg, serek wiejski, makarony słynne, Igi Świątek, półwimbledońska
6: makaron
4: potrawa?
6: Na pewno,
4: czy?
6: Tak, makaron z truskawkami to jest też, no, bardzo lubię. Ale same chyba też takie, same lubimy najbardziej jeść. Naleśniki. O. Jeszcze takie same truskawki, takie widelcem rozgniecione i na naleśnika położone, to też coś takiego bardzo lubię.
5: Ja najczęściej po prostu myję, tak jak truskawkę, to myję i przekrajam ją na pół i w takich połówkach właśnie daję w miseczce jako deser bezpośrednio zjedzony po obiedzie.
4: Okay.
5: O, u nas to tak funkcjonuje. Albo jako dodatek właśnie do czy porannej owsianki, czy jogurtu greckiego, czy skyra, czy innego produktu takiego mlecznego, jako na przykład drugie śniadanie. Tak, w takiej formie. Ale tutaj dla słuchaczy też myślę fajną opcją może być na przykład smoothie, takie właśnie zblendowane owoce sezonowe z jogurtem, z kefirem. Na przykład miętę można dodać, odrobinę siemienia lnianego. To będzie taka fajna opcja. Taka lekka na te cieplejsze dni. Ale też właśnie te makarony. Makaron taki pełnoziarnisty i tutaj zmiksowane, czy czereśnie, czy właśnie truskawki, na przykład z maślanką, z kefirem, czy z jogurtem naturalnym. Lody. To, co sobie już mówiliśmy pewien czas temu, czyli takie zamrożone owoce, na przykład zblendowane ze świeżym bananem. I ta konsystencja też będzie taka fajna, bardziej takiego loda, jak to są te lody w gałkach, tak? Tego typu. Ale też owoce sezonowe możemy potraktować jako taki dodatek do sosów, jako sos dodatek do na przykład mięsa. Czyli na przykład...
4: Słyszałem tylko, że kaczka lubi się z jabłkami.
5: Tak, ale żurawina, ale tutaj tak samo czereśnie będą dobrą opcją, czy maliny. Już coraz więcej jest takich nowych, świeżych przepisów, gdzie do tego dodaje się tymianek czy rozmaryn. Dusi się na patelni do momentu właśnie, aż owoce wydzielą sok i łączy się właśnie z mięsem, więc można sobie tak jeszcze urozmaicić.
4: Mówiąc o owocach sezonowych, truskawki, maliny, borówki, jagody, czereśnie, powinniśmy się czymś martwić? Czy to są fajne rzeczy, garść, dwie, trzy spokojnie na tym talerzu się zmieszczą? To pierwsze pytanie. I drugie, czy faktycznie te rzeczy owocowe powinniśmy wrzucać na talerz w pierwszej części dnia? Bo słyszałem taki mit, że mit albo nie mit, że lepiej rano owoce niż tam w drugiej części dnia czy wieczorem.
5: Nie, jeżeli połączymy owoc, tak jak powiedziałam, z źródłem białka, tak jak sobie tu łączymy to z jogurtem, tak, czy z powiedzmy, nie wiem, twarożkiem, tak, to jak najbardziej można spożyć i też w drugiej części dnia, czy właśnie jako bezpośrednio taki deser zjedzony po posiłku w drugiej części dnia, więc tym się tutaj nie martwimy i raczej odchodzi się już od tego stwierdzenia, że gdzieś tam te owoce będą bardziej fermentowały pod koniec dnia i to już jakby nie ma na to dowodów naukowych i odchodzi się od tego stwierdzenia, więc nie boimy się jakby pory dnia. Ilości, no tutaj pamiętajmy o tym, że jednak są to dodatkowe kilokalorie, więc jakby wliczajmy to sobie w nasz jadłospis i jeżeli my powiedzmy dodamy jako dodatek jeszcze ponad to, co, jakie jest nasze zapotrzebowanie na energię, no to wiadomo, że będziemy też tyć spożywając owoce, ale tak samo będziemy tyć spożywając większej ilości słodkich rzeczy i tak samo, nie wiem, chipsów czy innych przekąsek, tak? Czyli to są dodatkowe kilokalorie. Wiadomo, że są to niskokaloryczne produkty, bo tak jak właśnie jagody, maliny, borówki to jest około 30 do 60 kilokalorii na 100 gram, więc to jest niska kaloryczność, ale też jest to kaloryczność, także o tym pamiętamy.
4: Czerwiec co prawda nam się rozpoczął, ale bardzo ważny temat to też były pytania, które zresztą wracają od naszych słuchaczy i czytelników. Kanapki na śniadanie i przekąskę, prośba do Natalii o 2-3 przykłady dla dorosłych i 2-3 przykłady dla dzieciaków na śniadanie do szkoły, na przekąskę, co fajnego pożywnego wrzucić, czy to w kwestii dzieci, czy dorosłych, żeby właśnie moc była na takie solidne drugie śniadanie w pracy albo w szkole.
5: To tutaj taką moją propozycją byłoby połączenie właśnie pieczywa z awokado i z jajkiem. I coraz więcej osób wiem, że sięga po tego typu, nie wiem, czy jest teraz moda obecnie w mediach społecznościowych, czy gdzieś te przepisy są bardziej dostępne, ale właśnie takie jajko w koszulce i do tego pieczywo pełnoziarniste, rozgniecione awokado na przykład z odrobiną soku z cytryny, limonki i do tego szczypiorek pieprz. To wiem, że takie już eksperymenty gdzieś tam w Sochaczewie w kuchni mają miejsce, ale też na przykład możemy tutaj taki twarożek wędzony na przykład z kiełkami i do tego z rzodkiewką jako dodatek do pieczywa tutaj sobie przygotować w formie kanapki, ale też hummus też plus na przykład grillowany kurczak, rukola. To może być taki też taka fajna opcja, jeżeli chodzi o taką kanapkę, ale też nie taką klasyczną kanapkę, jak my sobie zazwyczaj ją wyobrażamy.
4: I też
5: to
4: kryterium, dla dorosłych, że sporo energii, prawda? Tutaj z tego będziemy mieć.
5: Tak, zdecydowanie. Energii, białka, czyli jakby zapewniamy sobie dłuższe uczucie sytości niż w przypadku zjedzenia pieczywa posmarowanego odrobiną, powiedzmy, masła i do tego, nie wiem, plasterek żółtego sera, tak? To zdecydowanie tutaj hummus plus właśnie ten upieczony czy ugotowany kurczak indyk to będzie coś, co da nam dłuższe uczucie sytości.
4: Kto u was częściej robi zakupy?
6: Aha. Chyba ja, tylko dostaję wytyczne.
4: To muszę zapytać.
5: Znaczy tak.
4: O awokado. Czy macie skuteczny sposób, jak znaleźć w sklepie i wybrać dobre awokado?
5: Ja po prostu dotykam, macam. O, to u mnie tak wygląda. A nawet jeżeli Piotrek kupi za twarde awokado, to daję mu po prostu parę dni. Tak, parapecik, ale...
4: Posłyszałem też, że wodę lubi awokado, że można cieplejszą wodą zalać i odstawić.
5: O,
4: też
5: być
4: podobno.
5: Być może,
4: się
5: to
4: sprawdza.
5: Nie wiem.
4: Natomiast
5: tego nie
4: jak wybieracie, skupimy się na macaniu. Słyszeliście teorię zaciśniętej dłoni? że podobno właśnie struktura awokado powinna być mniej więcej taka i będzie okej. Okay. Natomiast ja zdradzę jeszcze...
5: Po prostu mam coś takiego, że wiem.
6: Ja wybieram tą troszkę droższą opcję w sklepie, bo zauważyłem, że są na dwa podzielone często. Troszkę tańsza i droższa.
4: Większe są dobre.
6: Tak, ta tańsza jest zawsze twarda.
4: Tak. Po prostu złapali cię w sklep, jak nacinałeś awokado. Tak.
7: A ta droższa jest taka mięciutka, przyjemna. Więc
4: znaleźć, zdradzić jeszcze jeden sposób, tylko proszę nie mówić, że ja to rozpowszechniam. Jak są te końcóweczki, te kistki takie brązowe, to można je zdrapać, zdjąć i wtedy widać kolor.
5: Czy jest bardziej świeże, czy już bardziej suche. Tak. To ja to tak namacalnie w ten sposób wiem, a jak nie, to właśnie daję mu po prostu parę dni i już sobie dojdzie w tych naszych warunkach domowych.
4: Tak jest.
5: No to to jest taka opcja dla dorosłych, a jeśli chodzi o dzieci, to też fajną taką odmianą może być połączenie pieczywa takiego żytniego, razowego, na przykład posmarowanego masłem orzechowym i do tego plasterki właśnie banana i te owoce sezonowe, czyli taka wersja bardziej na słodko, ale jednak to masło takie, tylko też proszę zwrócić uwagę, żeby to masło w swoim składzie zawierało wyłącznie orzechy, żeby nie było dodatkowych substancji, bo nie ma takiej potrzeby, jeśli chodzi o ten produkt, więc tutaj jak najkrótszy skład to będzie najlepszym wyborem. Także takie kanapki.
4: Druga rzecz, warto pamiętać, że masło orzechowe co prawda trochę kosztuje dobrej jakości, ale to jest bardzo wydajne w smarowaniu, także starczy na naprawdę długo.
5: Chociaż wiemy, znamy takie przypadki, że
6: trafi w bardzo szybkim tempie
5: znikać i to jest też niebezpieczny produkt.
6: Wciągający mocno, to
5: podobnie jak lody.
6: Ten tłuszcz zachęca do jedzenia coraz więcej i więcej i ja też kiedyś miałem w przepisie, że małą łyżeczkę mam używać, to ta mała łyżeczka nagle robiła się taką potężną, grubą kulą na tej łyżce, że ona nie miała 5 gramów, tylko miała 20, jak zważyliśmy.
5: Tak,
6: i usunęliśmy ją. Usunęliśmy po prostu to masło orzechowe, bo ja nie potrafiłem.
5: Na takiej ścisłej redukcji to nie jest dobry produkt.
6: Za dobre
5: mówimy
6: było.
5: Mówimy tutaj o dzieciach, o jakby zamiennikach też takich, powiedzmy, tych niezdrowych, tak? Gdzieś tam smarowideł, tak? Mhm. Które, wiadomo, są popularne, reklamowane i to śmiało możemy zastępować właśnie takim stuprocentowym masłem orzechowym i do tego właśnie owoce sezonowe czy banan. To jest fajna opcja, jeżeli chodzi o kanapkę. Ale też wszelkiego rodzaju kanapki, takie wycinane z foremek. To wiem, że na przykład do kanapnika się bardzo sprawdza i różne kształty właśnie, które możemy nadać przez nawet te foremki, które wykorzystujemy zimą do pieczenia pierników, to można sobie tutaj to pieczywo pełnoziarniste wycinać i też właśnie te ulubione składniki na takie pieczywo nakładać. No i też forma takich roladek, czy to zrobionych z naleśnika, czy z tortilli takiej kukurydzianej, gdzie smarujemy na przykład twarożkiem ją i czy ten naleśnik i do tego dodajemy właśnie warzywa, ogórka, paprykę, czy jakieś pasty właśnie jajeczne połączone z jogurtem i z warzywami. Następnie zawijamy, a potem kroimy w takie roladki i to też jest...
4: A la sushi, tak.
5: Ciekawe i dla dzieci... Takie urozmaicające.
4: I
5: tak?
4: Z tym pieczywem, z tortillami można fajnie eksperymentować.
5: Tak. Tutaj kanapka to nie musi być ta nudna wersja. No i pamiętamy o tym, że gdzieś tam obok fajnie jakby się znalazły te warzywa. Nie tylko na samej kanapce czy w kanapce, ale też obok jako dodatek tego błonnika, składników mineralnych, witamin.
4: Mam nadzieję, że wasz apetyt troszeczkę zaspokoiliśmy. Teraz zapraszamy was do kuchni. Eksperymentujcie sami, a my słyszymy się już za tydzień. Dietetyczka Natalia Gawryczyk-Zielińska była w studiu i trener Piotr Zieliński. Dziękuję.
6: Dziękuję.
5: Dziękujemy.
0: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
3: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
8: Reklama.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
13: Reklama.

0: autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
6: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
5: Mamy 18, mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
7: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
8: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
7: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
6: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Czerwcówka trwa w najlepsze, do tego pogoda dziś nam dopisuje, no to można prywatkę zabrać w plener w słuchawkach lub na głośniku. O, jak grill w planach, to idealnie sprawdzimy się jako muzyczny podkład pod waszą imprezę, podobnie na domówce. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam w Radiu Sochaczew. To, co możemy obiecać, to, że będzie dużo fajnych dźwięków, to na pewno. Chwila po 18, startujemy.

Poranatka z Radiem Sochaczew, czyli miks tanecznych przebojów. No i za nami bracia Figo Fagot, którzy to właśnie dziś ogłosili jesienną trasę koncertową. Old School Disco Polo, jej start 9 października w toruńskim klubie Odnowa, a później kolejno Wrocław, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Zabrze, no i na finał 28 listopada Warszawa i tamtejsza Progresja. Zresztą szczegóły znajdziecie na Facebooku braci Figo Fagot. Fanów pozdrawiamy, tych co myślą, by wybrać się na któryś z tych występów. I wracamy też do prywatkowego grania. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Prywatka z Radiem Słuchacze.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Prywatkowe granie na 94,9 i w Radiu Sochaczew projekt 9.0. Ten właśnie za nami i to jest polski projekt muzyczny, tworzący taneczne, nowoczesne covery wielkich przebojów muzyki rozrywkowej z lat 80. i 90. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć przeróbkę kultowego hitu Izabeli Trojanowskiej, czyli Wszystko, czego dziś chcę, ale też projekt 9.0 na przykład odświeżył hit zespołu Bolter, Daj mi tę noc. My za to wam dajemy kolejne muzyczne argumenty do tego, by potupać nóżką. To w końcu prywatka z Radiem Sochaczew. Gramy. Przed nami Saj.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Chcecie kogoś pozdrowić? No to prywatka z Radiem Sochaczew daje wam taką możliwość. Śmiało. Nasza linia SMS-owa została właśnie otwarta. Wiadomości kierujecie na numer 7248. Na początku piszecie łącznie Radio Sochaczew, a później już treść tego, co chcecie przekazać swoim bliskim. Koszt takiego SMS-a to 2,46 zł.

0: I proszę, Biuro Podróży Radia Sochaczew zapewniło wam wycieczkę do Kalifornii i to zupełnie za darmożkę. California Love, no to trochę sobie porapowaliśmy na 94,9. To bijamy do 19, za chwilę kolejna godzina prywatkowego grania w Radiu Sochaczew, a co w niej? Coś dla fanów Taylor Swift, która i przy nazwisku Amerykanki się na chwilę zatrzymamy, nagrała piosenkę do piątej już odsłony filmu Toy Story. I Know It, I Know You to jest jej tytuł, no i Swift znalazła się też w obsadzie tego filmu. Kiedy jego premiera? Toy Story 5 w polskich kinach już od 17 czerwca.
1: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: To Kaoma w prywatce z Radiem Sochaczew, jeżeli chodzi o muzę, a to Kuba z kolei, jeżeli chodzi o telefoniczne pozdrowienia.
1: Ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza i chciałbym jeszcze pozdrowić jedną fankę z Kolima, Zuzannę z Piasecznicy.
0: Dołączamy się i gramy z Kolima, który przypominamy 23 sierpnia wystąpił w Sochaczewie na WSC Festiwalu. To zrobimy sobie teraz małą próbę znajomości tekstu do numeru z Blanką Niewinna. Już teraz dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Prywatka z Radiem Sochacze.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Alcazar. To te dźwięki przed chwilą mogliście usłyszeć prywatkowo na 94.9. No i pytanie, u kogo dziś można rozkręcić niezłą imprezkę? No to imieniny obchodzą Paulina i Norbert, a także Dominika, Aleksander, Maria, Filip, Gerard, Klaudiusz, Marceli, Wawrzyniec, Sydonia, Artemiusz, Gerarda, Norberta oraz Laurenty. To cała ekipa celebrujących. Przesyłamy moc życzeń. No i u kogoś z Was kolejne pytanie. Z tej okazji kręci się jakiś balet. To koniecznie dajcie znać. Messenger Radia Sochaczew jest do Waszej dyspozycji.

0: prywatce z Radiem Sochaczew to co znane i lubiane What is Love w odświeżonej wersji, bo w oryginale ten numer wykonuje Hathaway. Niemiec wylansował kilka przebojów, w tym obok wspomnianego What is Love to jeszcze Life jest mocno rozpoznawalnym kawałkiem. Co za chwilę prywatkowo w Radiu Sochaczew Mik, Korona, Rain Radio oraz Playboys, czyli dla każdego coś dobrego. Zostańcie na 94.9.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama. Choć

0: Sylwatka z Radiem Sochaczew. Jeszcze przed godziną 20. Telefon dzwoni, odbieramy. Halo, halo. Po drugiej stronie Marysia. Kogo pozdrawiamy?
1: Ja chciałam pozdrowić swoje córki, synów, wnuki. No i Radyjko Sochaczew oczywiście i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy, dołączamy się i przypominamy, że wy też tak możecie. Kto nieśmiały woli wystukać parę słów na ekranie telefonu, to też proszę bardzo. SMS-y można wysyłać na numer 7248. Pamiętajcie tylko, by na początku napisać łącznie Radio Sochaczew. A koszt takiej wiadomości to 2,46 z VAT-em.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

To Masters na 94,9, a ja sprawdzam, co dzieje się pod prywatkowym postem na Facebooku Radia Sochaczew. No to swój komentarz zostawiła Dorota. Moja czerwcówka upływa bardzo aktywnie. Dziś na moim liczniku pękło 40 km. Chyba jutro nie wstanę. Pogoda taka piękna, że aż żal było siedzieć w domku. Pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie głośnika mojego smartfona. No to Dorota, jak słyszycie, dziś się trochę pokręciła kilometrów na rowerze. Super, pozdrawiam. No i przede wszystkim życzymy, żeby jutro nie było zakwasów.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Górski wśród prywatkowych przebojów. No niestety nie zawsze jest tak kolorowo, może nie do wszystkich jeszcze ta informacja dotarła. Pogoń i Ogniwo zagrają o złoto, a w meczu o brąz zmierzą się Orlen Orkan Sochaczew oraz Arka Gdynia. W dzisiejszym spotkaniu wyższość niestety nasi rugbyści musieli uznać drużyny z Sopotu. Energa Ogniwo Sopot w dwumeczu lepsze od Orlenu Orkana Sochaczew 56-50, a dwumecze między MKS Pogonia Venta Siedlce a Lifestyle Catering RC Arka Gdynia zakończył się wynikiem 108-33. No to będziemy trzymać kciuki za brązowe medale. Wierzymy, że te uda się naszym rugbystom wyszarpać.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: polską nutę. Takich dźwięków też nie może zabraknąć w prywatce z Radiem Sochaczew. To zespół After Party. No i panowie mocno zarobieni, bo zerknąłem na Facebooka, na ich koncertową rozpiskę. To jest tyle pozycji, że można się pogubić przy liczeniu. No, ruszyły plenery, więc każdy weekend i nie tylko do jesieni mają zajęte. Dziś to nawet After Party gra w Belgii. No i pięknie, niech promują rodzime disco za granicami naszego kraju. A co w prywatce dalej muzycznie? No to za chwilę Masterboy, będzie też Rehab.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

SMS-owa linia pozdrowień cały czas otwarta, także na 94,9 czekamy na wasze wiadomości, a bliscy na miłe słowa, które możecie im przekazać. 7248, na ten numer wysyłacie SMS-y, na początku piszecie łącznie Radio Sochaczew, a koszt wiadomości to 2,46 z VAT-em. Co muzycznie w prywatce? To Mandy i odświeżenie Savage, czyli przeboju Only You, to już teraz do 21 pojawi się także CC Catch.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Defis otworzył nam kolejną godzinę prywatkowego grania w Radiu Sahaczew. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj pracują i nie mają wolnego. Ja wczoraj byłam w pracy, więc ta czerwcówka taka połowiczna i aktywna. Nawet to czuję w kolanach. To komentarz Eli pod prywatkowym postem na Facebooku Radia Sahaczew. Wy też możecie po sobie zostawić ślad. Czekamy na wasze wpisy. No to pozdrawionka dla Eli. Fajnie, że jesteś z prywatką z Radiem Sahaczew. No i ogólnie dobry wieczór w stronę wszystkich tych, którzy teraz na 94,9. Łukasz Matusiak, witam po 21.

0: Sobota, 6 czerwca. Czerwcówka trwa. No i co w kalendarzu, to wśród świąt nietypowych dziś dzień jojo. To tak, gdybyście się zastanawiali, co można celebrować, szukali powodu do świętowania właśnie przy sobocie, no to jednak jakiś jest. I tak może trochę z sentymentem wrócić do tej zabawki, prawda? My za to wracamy do tanecznych przebojów w Radiu Sochaczew w prywatce. Tu też się dla niektórych zrobi sentymentalnie, bo już teraz Skuter, pojawi się także Kylie Minogue. Dajcie głośniej.
1: Fire!

0: to wspomniana Kylie Minogue na 94,9 i pozdrowienia, które wpadły do naszej SMS-owej skrzynki dla pana Leszka, nauczyciela matematyki w szkole w Kamionie. Dołączamy się, także pozdrawiamy.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: bawicie się przy tej muzie, którą gramy dla Was na 94,9, ale też tak przeglądam sobie kalendarz ten muzyczny, by sprzedać Wam jakąś ciekawostkę. Jeżeli chodzi o to, co na przestrzeni lat działo się 6 czerwca, to przeniesiemy się do roku 1962, bo wtedy w studiach przy Abbey Road w Londynie odbyła się pierwsza sesja nagraniowa zespołu The Beatles. Grupa nagrała 4 piosenki, a jedną z nich był ich pierwszy singiel Love Me Do. Za sesję nagraniową każdy z muzyków otrzymał, uwaga, 7 funtów i 10 szylingów. No, kwoty mogą wydawać się śmieszne, patrząc na to, ile na przestrzeni lat The Beatles wygenerowali ze sprzedaży swojej muzyki, bo mówimy o przepotężnych pieniądzach. Przychody szacowane są na prawie 1,8 miliarda dolarów tylko ze samych albumów, a łącznie sprzedali ponad 600 milionów płyt na całym świecie. Do tych muzycznych ciekawostek jeszcze w tej godzinie wrócimy, sprawdzimy, co na przestrzeni lat działo się 6 czerwca, a teraz wracamy, ale do prywatkowego grania.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Witajcie się z prywatką w Radiu Sochaczew. Obiecaliśmy, że jeszcze przed 22 ponownie zajrzymy sobie do kalendarza tego muzycznego. No i 6 czerwca, tylko że rok 1987, właśnie do niego się przenosimy, do momentu, kiedy Whitney Houston wprowadziła na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii swój drugi przebój numer 1, czyli utwór pod tytułem I Wanna Dance With Somebody. Single dotarł na szczyty zestawień listy przebojów w kilkunastu innych krajach i przyniósł Whitney nagrodę Grammy w 1988 roku za najlepsze żeńskie wykonanie piosenki pop. To skoro jest taka okazja, to myślę, że do tego numeru warto teraz wrócić. Gramy prywatkowo Whitney Houston.

sprawdzam, co dzieje się pod prywatkowym postem na Facebooku Radia Sochaczew, to swój komentarz zostawił Arek, w którym to pozdrawia swoją kochaną Jadzie i całe Radio Sochaczew. Pięknie dziękujemy i także pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla was. Modelki, lubię cię jak lato, już teraz, za chwilę też Kaskada. A ja lubię cię jak lato.

0: skoro coraz pewniejszym krokiem zbliżamy się do 22, to sprawdźmy, czego możemy spodziewać się w kolejnej godzinie prywatkowego grania. No to będzie coś dla tych, którzy lubią po polsku, czyli Powerplay. Dla miłośników muzyki house z kolei zagrają DJ-e Purple Disco Machine oraz Shaus. No i ci, którzy lubią pląsać przy eurodance'ach, też się nie rozczarują, bo pojawi się Mr. President. To poważne muzyczne argumenty, by w kolejnej godzinie być na 94,9.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: House. Grali w Polsce na początku tego roku, promowali swój debiutancki album Collective Ecstasy. Nawet z chłopakami udało nam się porozmawiać przy okazji warszawskiego koncertu. A ta rozmowa do odkopania na radiosochaczew.pl. To był numer, który otworzył im drzwi do wielkiej kariery Love Tonight, ale w takiej podkręconej wersji od Robina Schulza. Zresztą o tym też opowiadają w wywiadzie. Można posłuchać. A kogo teraz posłuchamy, to z grupą Kombi. Ruszymy na wyjazd integracyjny, a na takich to czasem dzieją się cudawianki. Ale co dzieje się na integracji, to zostaje na integracji.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: DJ Sigala pomieszał nam swoimi bitami w prywatce z Radiem Sochaczew. Piękni i młodzi, oni z kolei już za chwilę dla Was zagrają, ale wcześniej popowiadają nam o swoich muzycznych planach.
1: Niedawno wypuściliśmy kawałek, także świeżutka bułeczka jest od nas. Nie daj się prosić, to jest tytuł tego utworu. No pracujemy cały czas nad nowym materiałem. Mam nadzieję, że jeszcze w wakacje pojawi się jakaś propozycja od nas. Festiwal przebojów weselnych przed nami, także też jak co roku, kiedy tam występujemy, będzie na pewno jakaś fajna nowość w postaci covera weselnego od nas. My już wiemy, co to będzie, ale nie będziemy na razie zdradzać. Pracujemy właśnie nad produkcją tego utworu.
0: Czekamy z niecierpliwością. To była Magdalena Narożna, liderka zespołu, a skoro Nie daj się prosić, to ta ostatnia świeżynka od Pięknych i Młodych, to teraz Wam zagramy właśnie ten kawałek. Gdzie wakacyjnie można będzie spotkać ekipę, to z kolei sprawdzicie już na ich Facebooku, tam Was odsyłamy.

0: Z pozdrowieniami dla tych, którzy bawili się na koncercie Ronniego Ferrari na tegorocznym Motosercu. Ona by tak chciała, już za nami, a przed nami mnóstwo innych plenerowych wydarzeń w mieście. Kolejny weekend to przecież Dni Sochaczewa, a na scenie jako główne gwiazdy Urszula oraz Ira. W lipcu 25 dokładnie impreza dla miłośników polskich przebojów w tym tanecznym wydaniu, czyli Disco Bzura, a przedostatni weekend sierpnia będzie należał z kolei do WSC Festiwalu. Pitbull za chwilę w prywatce, do 23 także Erotic czy DJ Alok.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama. Mr. Worldwide.

0: Albanii Mistrz.
1: King Bruce Lee, karate mistrz. W 83, dokładnie tak, śpiewał nam Franek Kimono, czyli Piotr Frączewski. No tu mamy odświeżoną wersję właśnie tego nagrania. To przed 23. Co jeszcze do pełnej? Supermode i Tell Me Why, czyli klubowy klasyk. I w takich klimatach też pozostaniemy, bo pojawi się DJ Sound of Legend. I z tą muzą was już zostawiam, życząc wam miłego.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.
3: 94,9 FM.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. She's crazy like a fool.

0: N. Radio Soleczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Dzień dobry. To business.